rozpoznasz ludzi, których już jest dane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Cześć, witajcie. Witam się z Wami w ten środowy poranek. Dzisiaj mamy 23 września, czyli pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Sprawdźmy zatem, co czeka nas w pogodzie. W Stalowej Woli trochę deszczu, ale też sporo słońca. Popada tylko przelotnie, a do tego możemy liczyć na więcej przejaśnień niż chociażby wczoraj. Kolejne dni niestety nie zapowiadają się już tak kolorowo. Od czwartku do soboty deszczowo, a na więcej słońca poczekamy do niedzieli.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Policja w Mławie zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai. Funkcjonariusze przeszukali też jeden z domów, zabezpieczyli m.in. telefony i dokumenty. Śledztwo dotyczy podżegania do zabójstwa. Według informacji Polsatu Katarzyna G. miała zlecić zabójstwo 3 osób, w tym ojca Mai i pełnomocnika rodziny. Do zabójstwa 16-latki doszło w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. został później zatrzymany w Grecji i przewieziony do Polski. Planował zamachy na meczet i szkołę. ABW zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
2: Mazurski celebryta znowu w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał już do Egiptu. To kolejny etap jego jesiennej wędrówki. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić jego trasę i sprawdzać, gdzie zatrzymuje się po drodze. Krutek jest pod obserwacją już od kilku sezonów.
4: SK2 Sport.
2: Imponujący mecz polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w ćwierćfinale bez większych problemów pokonali Niemców 3-0. Świetnie spisał się Wilfredo Leon, który był skuteczny w ataku i dobrze przyjmował zagrywkę. O finał Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub Belgią. Kolejna kontuzja bramkarza reprezentacji Polski. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie kadry. W jego miejsce powołany został Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Polacy w piątek zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
5: No, lubimy te mecze Polski i Niemiec.
6: Tak, tak, bo to można, człowiek po prostu siada i się niczego nie spodziewa dobrego.
5: Tak, a tu proszę bardzo, jeśli chodzi o siatkówkę, zawsze dobra niespodzianka i zawsze można powiedzieć, jak tam sąsiedzie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK.

0: No to co, skończyło się rumakowanie. Od dzisiaj już noce są dłuższe od dnia. Wszystko zepsułem.
1: Wszystko.
0: A ty nie lubisz nocy na
1: nie,
0: przykład?
1: No wczoraj,
0: nie znam drugiej takiej osoby, co lubi spać tak jak ty.
1: Siedziałem sobie wczoraj, no. Jak zawsze, bo ja przeważnie siedzę, prawda?
0: Siedzisz,
1: no,
0: tak.
1: No. I jak sobie wczoraj siedziałem, patrzę za okno, a tam już jest ciemność.
0: No.
1: 20:30 czy 40.
0: To wyobraź sobie, co będzie za miesiąc, jak zmienimy jeszcze te, przestawimy zegarki.
1: O 17:00 będzie ciemno.
0: No, to już jak nie o 16:00.
1: To dopiero będą długie jesienne wieczory. No tak czy inaczej, moi drodzy, dzisiaj pierwszy dzień jesieni? Czy
0: tak,
1: to wczoraj było?
0: Tak, dzisiaj. Dzisiaj żółty jesienny liść. Ra, ra, ra, ra, ra. Ale zobacz, jak to nas niektórzy lubią. Lubią, są jesieniary i męskie i żeńskie przecież.
1: Znaczy ja lubię sobie raz czy dwa pospacerować, prawda?
0: No.
1: W jesień. No ale bez przesady.
0: Dobra,
1: no, ile
0: ale
1: można?
0: Spacer to jest jedna z metod aktywności jakichś jesiennych, ale na przykład taki jakiś serialik, właśnie tak jak wspominałem już, kocyk,
1: tak.
0: Herbata z miodem i z imbirem.
1: To na długie jesienne wieczory.
0: No.
1: Ale ogólnie z tym jesieniem jest problem, nie? No bo tak, w lato to wiesz, co masz robić. Wyskoczysz sobie gdzieś z rodziną, na przykład, nie wiem, nad jezioro,
0: ale
1: nad morze,
0: nawet w jeden dzień, na lody po prostu.
1: Na lody sobie wyjdziesz,
0: nawet,
1: tak. Do
0: no.
1: zoo pójdziesz.
0: Na przykład.
1: Wszystkie są na wybiegu, prawda?
0: Tak.
1: A jesienią to się wszystko chowa, prawda?
0: Chowa
1: do ogrodu botanicznego sobie pójdziesz.
0: Te, było ładnie.
1: No właśnie. No. A jesienią co badyle same wystają. Co z tą jesienią zrobić?
0: Jesteś pesymistycznie do jesieni
1: tak,
0: nastawiony.
1: Tak.
0: Może jest ktoś z was, kto jest optymistycznie do jesieni nastawiony, przygotował się na jesień doskonale
1: tak.
0: I wie, co się robi jesienią.
1: Po pierwsze, jak się przygotował, bo to jest dla mnie ważne, ja sobie o to odnotuję. I po drugie, co ja mam zrobić z tą jesienią, z tym dodatkowym, długim jesiennym wieczorem. Co wtedy robić? Gdzie pójść? Co zobaczyć?
0: No, no. Może macie sposoby. Co się robi jesienią? Dajcie znać. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Albo na Messengera głosóweczki. Jak zawsze przyjmujemy. SK2. Jest trochę do roboty. No, kto ma dom, to wie.
1: Myślałem, że już mikrofony wyłączysz i ciastko.
0: Nie, dobra, jest to ciasteczko. Jest. 11 po 6.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ach, ten klimacik na koniec tego męskiego grania.
2: Ale mi dzień robicie, puszczając w drodze do pracy emigrantów czy Białą Armię. Pracuję w wojsku i aż chce mi się tam jechać, jak słyszę te piosenki.
3: No to wszyscy...
2: Dziękuję, napisała Dorota na Messengerze. To my też dziękujemy.
3: Słuchajcie, 18 minut po 6, baczność!
2: Tak,
3: trzeba wstawać i do roboty. Irek też już na baczności. Dzień dobry, Irku.
4: Cześć, witam.
3: Powiem wszystkim tak, że chcielibyście żyć tak, jak żyje sobie Irek, jak się jesień zaczyna. Irek, jaki plan? Co robić jesienią?
4: Plan październik, spakowany kamper i wyjazd na wybrzeże Hiszpanii do ciepłej wiosny.
2: Proszę, na ile bardzo. Jedziesz? Na tydzień? Na dwa?
3: Do ciepłej wiosny, nie słyszałeś?
2: A do ciepłej wiosny.
4: Czyli do ciepłej wiosny.
2: Myślałem, że tak się nazywa miejscowość w Hiszpanii. Ciepła wiosna.
3: Czekaj, czyli październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec się wiosna zaczyna.
4: Tak,
3: pół roku jedziesz.
4: Dokładnie.
3: Pół roku żyjesz w kamperze, pół roku żyjesz w Polsce, tak?
4: Tak jest.
3: Wow.
2: Ale to są też problemy. Tak mi się
3: jakie?
2: Wydaje. No, a gdzie choinkę znajdziesz na przykład?
3: Macie choinkę w kamperze?
4: Ej, no mamy mini choinkę normalnie.
3: No, widzisz?
4: Yes. Mamy, mimo że nie ma tam śniegu, no to jest, są wielkie obozowiska kamperowe. Każdy ustawia swojego kampera, słuchajcie, na święta. No jest wariacja, szał ogólnie.
3: Wow, ale proszę życie. Bardzo. Poczekaj, a Irek, powiedz szczerze, pracujecie czy nie?
4: Teraz jak jestem w sezonie, to wspomagam taką moją zaprzyjaźnioną firmę.
3: Aha.
4: Napełniam poduszkę finansową.
3: Aha.
4: I później już nie. No a ogólnie jestem na emeryturze.
3: No właśnie. Kto bogatemu zabroni, prawda?
2: Ja to chodzi.
3: Ja coś w tym jest.
2: Słucham ciebie, Irek, że ty tak pół roku tutaj, pół roku tutaj. Jak mi jeszcze powiesz, że masz czerwony dziób i biało-czarne pióra, to chyba będę wiedział, jak ty wyglądasz, człowiek.
3: Czyli nie tylko bociany odlatują do ciepłych krajów, co?
4: Nie tylko bociany. Słuchajcie, trzeba korzystać, trzeba spełniać marzenia. Kiedyś sobie to wymyśliliśmy, taki plan na życie. I go spełniamy, spełnia się świetnie, byle tak dalej.
3: Oj, czyli się da, czyli trzeba po prostu poczekać, kupić kamper i ruszać po swoje marzenia. Pięknie, Irek, super.
2: Prezenty ci wysłać do Polski czy do Hiszpanii?
4: Do Polski, gdzie znajdziecie w Hiszpanii.
3: Jeszcze do Polski, dobra. Pakiet fajnych nagród, żebyś miło nas wspominał w Hiszpanii. Leci, Irek, do ciebie, a dokładnie gdzie? Do Polski ci to wysłać?
2: Skąd jesteś?
4: Mała miejscowość pod Szczecinem, Nowe Warkno.
3: O, dobra, czyli start masz pod Szczecinem. To bliżej zachodu, więc nawet przez Polskę dużo nie musisz przejeżdżać. Super.
2: No, szybciutko przez Niemcy, tam później coś tam.
3: Tak, i już Hiszpania, i proszę bardzo.
2: Oczywiście.
3: Dobrze, Irek, wszystkiego dobrego życzymy w takim razie na tę jesień. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Messenger, tam możecie zostawiać swoje głosóweczki.
2: Co jaki, robić jesienią, tak?
3: Jaki plan na jesień jest u was?
2: Dajcie znać. A dla Irka Buenos Aires, Irek, Buenos Aires.
3: A ten kamper by musiałby przez ocean przejechać, żeby, wiesz, Buenos Aires było, nie?
2: Nie wiem, nie uczyłem się hiszpańskiego.
3: Buenos días, senior Jarząbek.

0: Ależ to ładnie brzmi też. Mówiłem wam, że to jest sytuacja skomplikowana w tym utworze. To jest dziewczyna mojego chłopaka. Kiedyś były czasy, jak się pisało w opisach, że jest to skomplikowane w sytuacji związkowej. Teraz już dawno nie widziałem tego, żeby ktoś napisał związek. To skomplikowane. Widziałeś taki status na
1: Facebooku? Nie widziałem takiego statusu już dawno, bo chyba tych statusów już nie ma, mój drogi.
0: A może w ogóle nie ma?
1: No pewnie tak mi się wydaje,
0: że
1: tak.
0: Teraz są te aplikacje randkowe, to wszystko przez to. Patrz, jak te czasy nasze się zmieniły. Jak to wszystko poszło do przodu. Kiedyś związek trzeba było na Facebooku zaznaczyć, a teraz już...
1: Kiedyś związek był skomplikowany, a teraz wszystko jest takie proste, prawda?
0: Że szok.
1: No, po 13 latach, jak żona mówi, wynieś śmieci, to wynosisz śmieci.
0: To wynosisz śmieci i nie gadasz nic.
1: Nie gadasz nic, nie.
0: Bo to wiesz, że to inaczej...
1: Nie dostaniesz dwa razy i się nauczysz.
0: 25 minut po 6. Znalazłeś coś może
1: mam.
0: W prasie?
1: Posłuchajcie, masz? Pierwsza dama śmiga po Nowym Jorku na rowerze, wyobraźcie sobie, bo nawrotcy pojechali do USA.
0: A, bo to jest ta afera z tym wykupywaniem spotkań z naszym prezydentem,
1: to tam
0: nie?
1: Jakaś była afera, ale to prezydent...
0: A prezydentową nikt nie wykupuje jazdy
1: nie.
0: na rowerze?
1: Za darmożkę można sobie... Nie, przepraszam, no jakby tak na to spojrzeć, no to trzeba mieć dwa koła, żeby pojeździć z prezydentową.
0: No właśnie, więc to wywęszyliśmy kolejną aferę, nie dziękujcie. Zapraszamy dziennikarzy do węszenia kolejnego spisku.
1: Tak, spotkanie z panią Nawrocką kosztuje dwa koła.
0: Tak.
1: No. I rama musi być.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: byłeś już dzisiaj w Biedronce?
1: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na Ciebie.
2: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Na stalowo-wolskich termometrach na razie ledwo powyżej 10, ale w ciągu dnia słupki rtęci podskoczą do 15 stopni. W Stalowej Woli rozpoczynamy kolejny dzień w towarzystwie chmur. Dzisiaj czeka nas troszkę deszczu, ale też szansa na przejaśnienia. W kolejnych dniach, jeśli wierzyć prognozom długoterminowym, będzie raczej pochmurno i deszczowo, a temperatura utrzyma się w okolicach 15 stopni, a nawet poniżej. Na więcej słońca poczekamy do weekendu.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Zbliża się 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rozejm energetyczny, tematem rozmowy Trumpa i Zełenskiego. Prezydenci spotkali się na marginesie zgromadzenia ogólnopolskiego ONZ w Nowym Jorku. Rozmowa trwała około 40 minut. Zełenski poinformował, że Ukraina zaproponowała wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną i wodociągową. W zamian Ukraina miałaby nie atakować rosyjskich rafinerii ropy naftowej. Policja bada okoliczności wypadku w Oświęcimiu. 82-letni kierowca uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, a następnie wjechał w paczkomat.
15: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
14: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Grzyby i sztuczna inteligencja, to połączenie może być niebezpieczne. Coraz więcej osób robi zdjęcia grzybów i pyta AI o ich gatunek oraz jadalność. Eksperci ostrzegają jednak, by nie ufać takim poradom. Błędne rozpoznanie grzyba może skończyć się poważnym zatruciem.

0: Drogi AI-u, czy ten grzyb jest jadalny? Tak, ten grzyb jest jadalny. Drogi AI-u, boli mnie brzuch, ten grzyb nie był jadalny. Tak, masz rację, ten grzyb nie był jadalny.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: pora na powrót do tych lat sprzed różnych innych czasów, ale to zabrzmiało dziwnie. Dobra, no mamy kącik odkurzający, gdzie przeglądamy internet, prasę, telewizję, paski, no wszystko, co się działo w przeszłości.
1: 23 września.
0: Tego dnia, który mamy dzisiaj.
1: Tak. Ale nie tego roku.
0: Tak to wygląda, proszę.
1: Tam około 250 śmieciarzy wyszło na ulicę stolicy Belgii od rana. Nie zostały sprzątnięte i wywiezione śmieci, a dwie główne arterie miasta zostały zablokowane, co spowodowało paraliż miasta w tam samym szczycie porannego ruchu. Strajk obrazuje podział w Belgii i trudne negocjacje w sprawie nowego rządu, podała agencja Reutera 23 września 2011 roku.
0: Minęło 15 lat od tego czasu i dzisiaj, po tych wszystkich latach, wystarczyłby... Ja nie wiem, bunt butelkomatów i mamy to samo.

0: No, także poranny paciorek za nami, na kolano od Kasi Cerekwickiej, 6:46 na zegarach.
1: Jesień się zaczęło.
0: Zrobiło się widno, no
1: tak,
0: bo po 6 się robi widno.
1: Po 6 dopiero się robi widno, nie o 4. Nie. Rzeczywiście, no jesień się nam tutaj zaczęła. Pytam się was dzisiaj, co też z tą jesienią zrobić, czy macie jakieś plany na jesień, takie, które mógłbym na przykład uskutecznić u siebie. Dajcie znać na 726-826-826.
0: Albo na Messengera. Asia ma plany na jesień.
2: Cześć, witam. No, oczywiście jesienią chodzę po lesie po grzybki, żeby później je skonsumować. I robienie na drutach. Cała jesień miło i przyjemnie spędzona.
0: No i proszę bardzo.
1: Całą jesień robisz na drutach?
0: Hej.
1: Hej. Całą jesień robisz na drutach, żeby na lato akurat sweter był gotowy.
0: I radzimy tylko, bo mówiliśmy o tym już dzisiaj, żeby uważać na sztuczną inteligencję przy zbieraniu grzybów.
1: Tak, tak,
0: ale ktoś tam o grzybach coś tam nawet napisał,
1: dostaliśmy,
0: nie?
1: SMS-a właśnie. Wszystkie grzyby są, pamiętajcie, jadalne, z tym, że niektóre tylko raz.
0: No, także przestroga dla wszystkich, którzy na jesień planują zbieranie grzybów. Jest jeszcze jedna głosóweczka, słuchamy.
3: No ja myślę, teleportuje się chyba na drugą półkulę.
0: Czyli na drugą połówkę. Czy to się uda?
3: Może na 40% się udać.
1: No. Cały czas. SK2. Mówimy o drugiej połówce świata.
0: Tak, Australia, tam inne gwiazdy są. Tak.
1: Chiny, tak. Supraśl.
0: Supraśl.

0: Numer 15 naszej polskiej gorącej dwudziestki, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, taka nowiuteńka Wiktoria Kida, która w Radiu SK2 króluje, jak powiedziałem, na miejscu 15.
1: Króluje na miejscu 15.
0: A można królować z miejsca 15, a co, nie królowałeś nigdy z miejsca 15?
1: No i z 16 się zdarzyło.
0: Oczywiście.
1: 5 minut zostało do 7, po 7 zagramy w naszą nową zabawę, ściemnia się w SC2. Poszukujemy tych, którzy dobrze ściemniają, bo jak ktoś dobrze ściemnia, to znaczy, że dobrze potrafi rozszyfrowywać tych, co ściemniają, a w tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, Wajda czy Jarząbek. Kto po 7? Stuwa do wygrania i już teraz można się zgłaszać na 726-826-826 albo poprzez Messengera też można się zgłosić, zostawiając nam swój numer telefonu.
0: Tak, dzisiaj zgłaszacie się odpowiedzią na pytanie, jaki kolor liścia najbardziej lubicie?
1: A, okej. Okay. Dobrze,
0: nie?
1: Zapraszamy.
2: SK2.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Światła zgasły, kierowcy noga z gazu. Na skrzyżowaniu Ken i Niezłomnych w Stalowej Woli jeszcze przez kilka dni musicie kierować się znakami, a to dlatego, że wyłączono sygnalizację. Oprócz tego na stalowowolskich drogach rozpoczynamy właśnie poranne godziny szczytu. Dłużej postoicie klasycznie na Okulickiego, Popiełuszki i Mickiewicza. To były drogi, a na koniec pogoda. Dzisiaj mieszanka chmur, przelotnych opadów i lokalnych przejaśnień. Na termometrach maksymalnie 15.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Zbliża się siódma. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Atak w szkole pod Łomżą. Wciąż nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. W miejscowości Ptaki 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do zdarzenia doszło wczoraj rano, jeszcze przed rozpoczęciem lekcji. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły.
16: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
17: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
16: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
18: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem, no przestraszyłam się tego.
16: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
15: Kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto. Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczania pieniędzy klientów giełdy i prania pieniędzy. Jego zatrzymanie ma związek ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
19: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
20: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
21: Policji.
20: Tak, policji.
19: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
15: Już niedługo wystartuje Tydzień Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Na mieszkańców czeka ponad 100 bezpłatnych wydarzeń. Od 5 do 10 października będzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych, warsztatów i wykładów. Po Łodzi będzie też jeździł Mentalbus. Przez 6 dni odwiedzi 5 lokalizacji.
22: SK2 Sport.
15: Piłkarska reprezentacja Polski szykuje się do pierwszego meczu w Lidze Narodów. W piątek biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jeśli na boisku pojawi się Robert Lewandowski, będzie to jego 168 występ w narodowych barwach. Kapitan kadry zapewnia, że jest gotowy do gry. O końcu reprezentacyjnej kariery na razie nie myśli. A o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką będzie 47 w rankingu Ukrainka Oleksandra Olinkowa. Początek ich meczu planowany jest po 7 rano czasu polskiego.
0: 7:02. Gdzieś tam w ogóle przemknęło mi, że tych meczów w Lidze Narodów na przełomie września i października to będzie aż 4. Mhm. Czyli jakby cała kolejka grupy się zrobi i jeszcze jeden dodatkowy mecz. Zostaną tylko 2, więc po wrześniu już będzie wszystko jasne. Czy pierwsze miejsce, czy ostatnie?
1: No właśnie,
0: czy...
1: ja bym zmienił w ogóle tą wymowę polską. Nie mówmy już meczów. Mówmy meczy. Bardziej do nas pasuje.
0: Meczy?
1: Tak. Ten się meczy, ten się męczy, ten się też męczy.
0: Każdy piłkarz się męczy. No.
12: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Tylko Lewandowski dalej w formie.

0: Jak Julia nie jest wierna, to co ma Romeo powiedzieć? A to tak zawsze nas oskarżają facetów o to wszystko.
1: No, a
0: tak?
1: Filip Heiser na przykład, widzisz, cwaniak nie wziął sobie Julii za żonę, tylko wziął sobie Biankę.
0: Biankę i też, ale wierność ślubował. No
1: właśnie, i ona będzie wierna.
0: No, i on też.
1: To właśnie chodzi.
0: I on też.
1: Posłuchajcie, jest dramat Filipa Heisera, który wziął ostatnio ślub.
0: Już nie jest wierny.
1: Nie, to nie o to chodzi.
0: Nie.
1: Nie, chcieli pojechać w podróż poślubną, ale nie pojadą.
0: Nie pojadą.
1: Nie pojadą, bo Filip Heiser musi zarabiać. Tygodniowy wyjazd, pisze Super Express do Nowego Jorku, kosztuje około 15 tysięcy złotych.
0: Na jedną osobę.
1: Aby zarobić na taką podróż, trzeba sprzedać 500 kebabów. A wiadomo, że Filip kebaby sprzedaje.
0: A, no to narodzie, pomożemy?
1: Ja sam pomogę. SK2

0: Dobre gitary, to jest to, co lubimy, to nas napędza w ten piękny dzień, pierwszy dzień jesieni. W pierwszy dzień jesieni warto też troszeczkę pościemniać, bo przecież dzień się robi krótszy, noc się robi dłuższa, prawda?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: A jeżeli można jeszcze za to zostać stówkę, to już w ogóle jest fajnie,
0: nie? W ogóle. No. Nowa zabawa paradoksalnie o poranku się ściemnia, w sensie ktoś z nas ściemnia albo obaj ściemniamy. Można zgarnąć 100 zł, jak się zgadnie, kto ściemnia. Dzisiaj w zabawie bierze udział Bartek. Cześć!
3: Cześć!
0: Bartek, słuchaj, zasady są proste, jeszcze raz szybciutko powtórzę. Najpierw coś powie Jarząbek, potem coś powiem ja, jakieś zdanie.

0: Powiedziałem, słuchaj, posłuchaj, rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
1: Tak się nazywają rzeczywiście te
0: to jest ich rodzaj,
1: ślimaki
0: jest
1: morskie. Terebra, a Adam Małysz, słuchaj, ja ściemniałem, Wajda ściemniał. Uwaga, Adam Małysz nigdy nie zdobył olimpijskiego złota. W Salt Lake City zdobył srebrny medal, a nie...
0: nigdy nie był mistrzem olimpijskim.
1: Było blisko. Dobra, słuchaj, Bartek, nagrody pocieszenia od Radia SK2 lecą do siebie, ale słuchajcie, no stuwa do zgarnięcia, co dzień u nas na antenie, jutro też będziemy ściemniać, więc słuchajcie radia w okolicach godziny 7.
0: I czytajcie encyklopedię.
1: I te wszystkie słowniki wyrazów obcych także.

0: Niby utwór spokojny, ale można się powydzierać ładniej, strony głosowe rozgrzać. Jak ktoś w szczelnie zamkniętym samochodzie, proszę bardzo, to ma nam specjalnie dla was. 25,5 minuty po siódmej.
1: Takie struny głosowe to sobie zdarli pewnie włoscy karabinierzy, którzy ostatnio przeszukiwali dom należący do klanu mafijnego.
0: I tylko Neapolu. Było mamma mia, mamma mia!
1: Herbu zielona pietruszka. No właśnie, moi drodzy, przeszukali ten dom, nie znaleźli nic. W szafkach, w kanapie nic nie znaleźli, za telewizorem nic nie było, w sejfy puste. Okazało się, że 3 miliony euro w gotówce ukryte były w podłodze i w ścianach mieszkania w Neapolu. Proszę bardzo. Tam.
0: Ja jak robiłem u siebie remont, to w ściany i podłogę musiałem włożyć niezłą kasę, owszem. Ale włoskie mafie to jednak mają rozmach. Eska.

może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: możemy to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Maksymalnie 15 stopni, a w planach pogodowy miks przelotnych opadów deszczu i lokalnych przejaśnień. To środowa prognoza dla Stalowej Woli. A teraz wyjeżdżamy na drogi w regionie. Na trasie Krzątka Nisko wzdłuż drogi wojewódzkiej czeka Was 7 wahadeł i zamknięty przejazd kolejowy. Ten ostatni znajduje się w Nisku na ulicy Głowackiego. Nieprzejezdny jest także fragment drogi w kierunku Sandomierskiej. Prace mają się zakończyć prawdopodobnie dopiero w grudniu.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i mają zapewnić bezpieczeństwo polskiego nieba. Odwołane spotkanie szefa MON-u w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem. Wizyta jednak została w ostatniej chwili przełożona. Według wicepremiera powodem jest wizyta przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mieli poprosić o zmianę terminu spotkania. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie 14-metrowej jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Jacht był obserwowany już od kilku miesięcy, a hiszpańscy śledczy poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu właściciela jachtu.

0: się. Człowiek nażar ciastek i teraz...
1: Ciężko się mówi.
0: No.
1: I klei się tam.
0: Morda sklejona.
1: Nasza Paulinka ma dzisiaj urodziny, tak tylko przypomnimy.
0: Nie powiemy, które, ale 18.
1: Nie powiemy, w którym roku się urodziła.
0: Nie.
1: Ale za to powiem wam, z którego roku mamy teraz news, na który patrzymy.
0: 2008.
1: No to już nie taki news. Tak. Ale o to chodzi w kąciku odkurzającym, prawda? Że coś się pojawiło tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Zaledwie co dziesiąty zdający na aplikację adwokacką uzyskał wynik uprawniający
2: do te ciastka.
1: Uzyskał wynik uprawniający do jej rozpoczęcia.
0: Co dziesiąty.
1: Pisała Rzeczpospolita 23 września 2008 roku.
0: Czyli ilu nie zdało? Jak co dziesiąty zdał?
1: 9 na 10 nie zdało.
0: No to proszę bardzo. Widzicie, jakie to były czasy straszne? Gdyby zdawali dzisiaj, to jest, dzisiaj jest mnóstwo aplikacji. Nie musieli na tą konkretną. Nie wiem, jest Facebook, Instagram, TikTok. Tam wszystkich biorą.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: 8 minut zostało nam do godziny 8. Teraz historia pewnego sklepu, sieci całych sklepów. Na pewno dobrze
1: znacie,
0: wam znanych, ale nie będziemy mówić jego nazwy.
1: Nie będziemy mówić tej nazwy. Powiemy tylko, że ten sklep założył pan Dieter Schwarz, bo to niemiecki sklep, prawda? No i chciał ten sklep nazwać Schwarzmarkt.
0: Tylko, że po niemiecku Schwarz oznacza czarny, a tak. Schwarzmarkt
1: to czarny rynek. No.
0: Czarny rynek, więc twórca tych sklepów poszedł do swojego nauczyciela i powiedział tak: panie, dam panu 1000 marek.
1: Tak.
0: Jak użyczysz mi pan swojego imienia i nazwiska, mogę kupić prawa do, bo tak. Mi się podoba.
1: On
0: do pańskiego imienia i nazwiska.
1: Panie Lidl, daj nam pan tutaj ten swoje nazwisko, a my ci damy 1000 marek.
0: No bo tak pan się nazywał ten nauczyciel.
1: Tak, i ten nauczyciel, pan Lidl, dał prawa do swojego nazwiska, no i wiadomo już, co później się
0: Dieter
1: stało.
0: Dieter Schwarz zmienił się na Ludwika Lidla i założył sklep. Nie powiemy wam jak.
1: Nie powiemy jak. Nie, absolutnie nie. Ale szkoda, że nie zdecydował się zostać przy swoim nazwisku. Zobaczcie, wtedy sobotnie zakupy spożywcze miałyby dreszczyk emocji.
0: Wracasz do domu z siatkami, wypchanymi pomidorami, bananami, arbuzem, sałatą, kabanosami, bułkami.
1: No, wszystko z czarnego rynku. SK2.

0: Zbliżamy się do 8, zagramy w Państwa Miasta za niedługo. 726-826-826 lub Messenger, tam zostawcie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać. Jak się dziś zgłaszamy?
1: Dzisiaj zgłaszamy się pierwszą myślą, która przyszła Wam do głowy po obudzeniu się.

0: Reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Zamknięty jest przejazd kolejowy w Chmielowie koło Tarnobrzega. Obowiązuje objazd. Teraz przenosimy się do Stalowej Woli, gdzie trwa remont ulicy Wyszyńskiego. Utrudnienia czekają nie tylko kierowców, ale także użytkowników komunikacji miejskiej. Do tego w centrum i na wjazdach do miasta wciąż mamy spory ruch. To były drogi, a w dzisiejszych prognozach przelotne opady deszczu, ale również przejaśnienia. A tymczasem życzę Wam miłego dnia.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego w tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary jej syna. O szczegółach Mateusz Chłystun.
7: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
6: Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapewnił, że resort traktuje te informacje bardzo poważnie. Maksymalnie 2 etaty i do 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany właśnie przez rząd. Przepisami już na najbliższym posiedzeniu, czyli 6 października, ma zająć się Sejm. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Cenom diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
8: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
6: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot.
0: SK2 Sport.
6: Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0. Rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia. Sprawdzamy teraz sytuację na korcie w Singapurze. W nim w turnieju WTA walczy Maja Chwalińska. Polka w drugiej rundzie, już właściwie w trzeciej rundzie, mierzy się z Ukrainką Oleksandrą Olinkową. W pierwszym secie rozbiła rywalkę 6-0, w drugim 4-1, w trzecim na razie remisuje.
9: Proszę bardzo, jakie najświeższe bieżące informacje posprawdzałaś tutaj, no?
6: A jak?
9: Więc trzymamy kciuki w takim razie, tak?
10: Jeden monitor, drugi monitor,
9: tak,
10: trzeci monitor.
9: Tyle, prawda? Tego oglądania. Dobrze, 4 minuty po 8. Mam nadzieję, że wam wszystkim paliwka dzisiaj nie zabraknie. Takiego muzycznego, fajnego, polskiego. U nas takie hity, żeby się doładować totalnie za darmo, nie że 9 za litr.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: Bo u nas pylony w ogóle nie mają miejsc na cyfry.
9: Nie.
10: U nas są same pylony bezcyfrowe, widzicie?
9: No, mają tylko na literki. I tutaj Lady Punk na przykład. Na tym pierwszym. Pod dieslem jest napisane Margaret. Mhm. Nie wiem czemu. To chyba, że za chwilę Margaret.
10: O, taka
9: grała.
10: Nostalgia mnie wzięła. Taka nostalgia mnie wzięła. Wiesz, co się kiedyś spod Lady brało?
9: Co się brało?
10: O, takie rzeczy się brało, że ho, ho. Nie powiem o tej porze.
9: A, no
10: ale to wszystko pod ladą leżało.

0: Ja do tego taki teledysk widzę, że na takiej latającej deskorolce sobie lecę w takim portalu do Asgardu.
1: Do czego?
0: Asgard. Ty nie wiesz.
1: Thor.
0: Dobra, 12 minut po 8.
1: Dzisiaj 7,99 jak jechałem było.
0: Tak?
1: Tak. Ale pytanie, czy paliwo może być jeszcze droższe?
0: Może być. Mamy najdroższe państwo w Unii Europejskiej, Finlandia. Nawet 12 zł na pylonach. I mieszkańcy już strajkują. Zapowiadają bojkot na stacjach paliw.
1: Jak to brzmi?
0: Bojkot. Bojkot na stacjach paliw pod hasłem nie tankuj.
1: O, a widzicie, ja jestem lepszy od Finlandczyków. Ja już to dawno odkryłem, że jak nie będę tankował, jadł, włączał światła, mył się, no to wtedy może coś odłożę.

0: Ewentualnie gęsia skórka. Czasami to też są takie objawy stresu, jak ma się 20 sekund i trzeba szybko odpowiadać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj Tomek gra z Olą, Ola gra z Tomkiem. Ktoś z tej dwójki dzisiaj zgarnie prezent marzeń w wartości 500. Dzień dobry.
3: Witam.
4: Witam.
0: Jest Ola, jest Tomek, super. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej tych punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak jest.
0: Ola.
3: Tak?
5: Dobra.
4: No, Ola, tak, jasne.
0: Tak, tak, no
5: tak,
0: to dobrze.
5: Tak, tak, tak, odbiór.
0: Tomek dzisiaj zacznie.
5: Lewo, prawo?
3: Prawo.
5: Prawo.
0: Znowu Joker. Ostatnio często te Jokery się
5: ale
0: losują.
5: Ale zacz inna, bo jeden był z góry, no drugi są
0: cztery,
5: był z boku.
0: Tak, no. Tylko powiem, że cztery są Jokery na kole.
5: Na tym kole, tak.
0: Jeden z nich ci się wylosował. Tomek, możesz wybrać sobie literę.
3: K.
0: Kajak.
5: K?
0: Kamień, tak?
3: Kamień.
0: Dobra, 20.
5: Kajak, kamień, dobra.
0: 20 sekund, uwaga.
5: Głośno i wyraźnie. Państwo.
3: Kolumbia.
5: Miasto.
3: Kraków.
5: Znana postać.
3: Kopernik.
5: Roślina.
3: Kaktus.
5: Kolor.
3: Kolor. Karmazynowy.
5: Zawód.
3: Kucharz.
0: Już czas się skończył.
5: Karmazynowy przypływ. Oglądałeś taki film?
0: A jest taki kolor?
5: No pewnie.
0: Tak, no.
5: Karmazynowy to jest chyba taki trochę czerwonawy, nie?
0: Ja bym kobaltowy powiedział, też by był? No kobalt to jest jakiś pierwiastek, on ma swój kolor,
5: tak,
0: więc pewnie
5: ja
0: kobaltowy.
5: Tak, ja wiem, jesteś potem no. AGH czy jakimś
0: jeden,
5: tam innym.
0: 2, 3, 4, 5, 6.
5: 6. Na szóstkę odpowiedź.
0: Na szóstkę no odpowiedź. Dobrze. Dobra odpowiedź, no zobaczymy. Ola?
4: Tak?
0: Musisz wyskoczyć poza szkolną skalę, żeby wygrać. W prawo, w lewo?
4: W prawo.
0: Brawo, proszę bardzo. Nie ma takiej oceny w szkole jak siódemka, no ale ty musisz siódemkę zdobyć, żeby pokonać Tomka. Tak to wygląda. Litera... A i znowu prawie Joker, ale nie. Litera N. N jak na...
4: N?
0: N jak na.
5: Ny,
0: jak...
5: Na przykład, nie wiem, koza stoi na... psie.
0: O. No, albo N jak noga.
5: O,
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Niemcy.
0: Miasto.
4: Nysa.
0: Tytuł filmu.
4: Nietykalni.
0: Imię.
4: Natalia.
0: Roślina.
4: Narcyz.
0: Potrawa.
4: Naleśnik.
0: Już nie zdążymy zawodu. No dobrze. I teraz tak, tu było. I teraz tytuł filmu Nietykalni.
5: Jest film Nietykalny,
0: no,
5: oczywiście.
0: No to żeście zrobili, teraz policzyliście.
5: Ale żeście zrobili.
0: Dogryweczka będzie. Będzie dogryweczka. Tomek, jesteś?
3: Ja nie wygrywamy oboje.
0: Nie.
5: Ma zwycięstwa może być tylko jeden lub jedna.
0: Tylko jeden. Dogrywka. Dogrywka, która jest bardzo kontrowersyjna czasami. Ale to trudno. Takie mamy uszy. Polega na tym, że wylosujemy literę. Jak się wylosuje litera, to Jarząbek powie kategorię. I jeśli chcecie udzielić odpowiedzi jako pierwsi, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ma pierwszeństwo odpowiedzi. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Bądź odpowiedź nie padnie też w 3 sekundy. Wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Ola?
4: Tak.
0: Dobrze, pamiętajcie, zgłaszamy się swoim imieniem. Litera wylosowała się L. Elia.
4: Aleksandra.
0: A no, a jaka no, kategoria?
5: No. Ja jeszcze nie powiedziałem kategorii.
0: No, dobra. Tu powiedzmy, że to jeszcze tak ci podam.

0: Czarujemy to jakoś.
1: No, uwaga.
2: Ale jest... Litera L była?
0: Tak, L jak lampa.
1: Albo jak lalka na przykład ostatnio.
0: L jak lalka, L jak lampa. I teraz jest litera L, to już wiecie. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem, a kategoria to...
1: W piekarni.
2: Tomek.
0: Tomek, słuchamy. Raz, dwa,
1: no.
2: Lukrecja.
0: I już ci miałem mówić, że nie udzieliłeś odpowiedzi. Tomek, prezent marzeń jest twój do Oli, nagrody pocieszenia. Dziękujemy wam ślicznie. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
1: Zaraz będzie pytania, gdzie Lukrecja? Gdzie Lukrecja w piekarni?
0: Jest.
1: No jest oczywiście, to słodzik jest przecież.
0: Można posłodzić sobie.
1: Można posłodzić Lukrecją. No.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Przelotne opady na przemian ze słońcem. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody dla Stalowej Woli na pierwszy dzień jesieni. Słupki rtęci pokażą nam dziś maksymalnie 15 stopni, a w kolejnych dniach raczej bez szans na więcej. Druga połowa tygodnia na pogodowych mapach przedstawia się deszczowo. Od jutra do soboty prognozowane są większe i mniejsze opady deszczu. Ale jeśli wierzyć prognozom długoterminowym, to końcówka września będzie naprawdę piękna.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Ten rano ogłoszono w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Narkotyki w paczkach z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Mazowiecka KAS przejęła blisko 4 kg marihuany. Zatrzymano 3 mężczyzn. W ich mieszkaniach znaleziono kolejne narkotyki i sprzęt do ich porcjowania. Cała trójka trafiła do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka rozbiła Aleksandrę Olinkową 6-0, 6-1.

0: O, zobacz, włączyło nam się samo. A zawsze się trzeba było poczekać trochę. Ale dobra, to znaczy, że 23 września bierzemy cały czas na tapet i cofamy się w czasie, szukamy newsów, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: To sprawdzamy, co tam pisali wtedy. O, i na przykład coś takiego jest. Tysiące kobiet uprawiających najstarszy zawód świata, ciekawe jaki to zawód, wyszły na ulicę Seulu, by wyrazić swój sprzeciw wobec wydanego przez rząd Korei Południowej przepisu zakładającego delegalizację prostytucji, pisał portal WP 23 września 2011 roku.
0: Jak rząd coś zabiera, to się wychodzi na ulicę i protestuje, to tak proste. Jest. A w tym zawodzie to już szczególnie, bo w nim chodzi przecież o to, żeby dawać.

0: Polska też zmieniła się na lepsze, jak wstąpiliśmy do tej Unii Europejskiej, prawda?
1: Na to wygląda. Ostatnio marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, w jakiejś tam konferencji lewicy, wymieniał plusy przystąpienia do Unii Europejskiej. I najpierw jakby opowiadał, jak to było, zanim tej Unii Europejskiej nie było.
2: Pamiętam w Czechach, na granicy czesko-austriackiej, siedziałem w tym maluchu 11 godzin. Nie było Unii Europejskiej. S*** w polu, bo nie było po prostu kibli.
0: No widzicie, przed Unią Europejską byliśmy w polu, przynajmniej pan marszałek był w polu i w tym miejscu proponuję, żeby w tym miejscu postawić panu marszałkowi, nie wiem, jakąś tablicę upamiętniającą, że w tym miejscu pan marszałek był w polu. Albo na przykład obelisk jakiś można wam postawić.
1: Nie, no to słyszałeś, pan marszałek już tam postawił figurkę z brązu. SK2.

0: Wyobraźcie sobie, ja ząbka, że gra solówkę w tym utworze. Wygina śmiało ciało, żebyście mieli dobrze w drodze do tej pracy na dziewiątą. Zostało wam 5,5 minuty, tak chciałem powiedzieć.
1: A ja chciałem przypomnieć, że dzisiaj 23 dzień września, więc dzień spadającego liścia.
0: Uważajcie, żeby nie dostać z liścia.
1: Tak jest, a jak wam już liść spadnie, to nadstawcie drugi policzek.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Nie każda leśna ścieżka prowadzi na bezpieczne grzybobranie. Stalowowolscy mundurowi przypominają, żeby wybierać tylko miejsca dozwolone, mówi Małgorzata Kania ze stalowowolskiej policji.
13: Nie wchodźmy w miejsca, gdzie jest zakaz, tym bardziej gdzie na terenie powiatu stalowowolskiego, częściowo na terenie leśnym mamy tereny poligonu wojskowego, tereny wojskowe. Jest to oznaczone. Do takich miejsc oczywiście jest zakaz wchodzenia.
12: A w pogodzie na dziś chmury i przejaśnienia.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Zbliża się dziewiąta. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Akcja CBA i zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Agenci zatrzymali Annę P. i Piotra M. Oboje zostaną przewiezieni do rzeszowskiej prokuratury. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według śledczych mogło to narazić Skarb Państwa na ponad 8 milionów złotych strat. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć uczniowie spotkają się z psychologiem. To właśnie w miejscowości w tej podstawówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Dziewczynka z wrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców.
15: Naprawdę, w szoku jestem.
16: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
17: On chodził z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek, i bywał u nas na podwórku.
16: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry.
18: Ciężki temat.
14: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Dziś rozpoczęła się jesień zarówno astronomiczna, jak i kalendarzowa. Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, jak spędzać będą jesienne wieczory.
19: Książka, najlepiej Stephena Kinga, ciepły kocyk i herbatka.
20: Spacer z dzieckiem.
21: Jako student, no bardziej w domu przy książkach. Książka, nauka, czasem komputer.
14: A jesień potrwa do 21 grudnia.
0: SK2 News, Stalowa Wola.
12: Agnieszka Gazda. Uwaga na trasie Krzątka-Nisko, gdzie na drodze wojewódzkiej numer 872 trwa przebudowa, a w Nisku powstaje nowy most. W związku z pracami w 7 miejscach obowiązuje ruch wahadłowy. Zamknięty jest również przejazd kolejowy przy ulicy Głowackiego i fragment tej ulicy w kierunku Sandomierskiej. Prace mają potrwać do grudnia. Gmina Jeżowe dołącza do e-płatności w aplikacji M-Obywatel. Mieszkańcy mogą tam online opłacić m.in. podatek od nieruchomości, rolny czy wywóz odpadów. Do wyboru karta lub blik.
5: Półtorej minuty po godzinie 9. Jaki piękny mamy dziś dzień. Po pierwsze, mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni i to wcale nie oznacza nic złego, absolutnie nie. Po drugie, mamy dzisiaj urodziny Pauliny. Wszystkiego najlepszego,
15: dziękuję,
5: kochana.
15: Dziękuję bardzo.
5: Trzeba świętować, więc składamy Ci najlepsze życzenia i będziemy grać najlepsze polskie hity też dla Ciebie, droga Paulinko.
15: Biorę wszystko.
5: Dobrze, no to gramy. Anna Jurksztowicz, Stan pogody to na dobry początek. Idealnie się składa na pierwszy dzień jesieni. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
18: Bez reklam. Jeden po drugim.
22: Teraz gramy.

0: Demono i statki na niebie, 15,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry, witamy, to Radio SK2, to najlepsze polskie hity. Towarzyszymy Wam w pracy, bądź w domu, bądź w podróży, gdziekolwiek jesteście, gramy Wam najlepsze polskie hity. Dzisiaj 23 dzień września, a co to oznacza? Dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień jesieni. Świętujemy pierwszy dzień jesieni i ja specjalnie powiedziałam, że świętujemy, bo my nie możemy być załamani, źli, że lato już minęło. Musimy wyciągać to, co najlepsze. Więc ja o poranku przychodzę do Was z pytaniem, jak ta jesień na Was wpływa? Co Wy w tej jesieni najbardziej lubicie? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości. Mam oczywiście gadżety Radia SK2, na przykład czerwone, piękne kubki, w których jesienna herbatka będzie smakowała idealnie i którymi się z Wami mogę podzielić. To co? Wy piszecie, nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja gram dalej już teraz. Daria Zawiałow i Artur Rojek z numerem Dziwna.
1: SK2.

0: Tila Fi Irish, tak wam gramy 25 minut. Po godzinie 9 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Wy cały czas możecie pisać, dlaczego i za co lubicie jesień, a ja już teraz przychodzę do was z...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: O właśnie, z wehikuł czasu w Radiu SK2 i z numerem, który wielu z was bardzo dobrze zna. Myślę, że wszyscy go znają. Znają zarówno artystę, ale znają też ten numer. Mowa o Krzysztofie Krawczyku. I byle było tak. No bo cofamy się do roku 1976. Właśnie wtedy ukazał się ten numer na płycie Rysunek na szkle. No i rzeczywiście to był taki początek solowej kariery artysty tuż po odejściu z zespołu Trubadurzy. Ta kariera rozpędziła się bardzo, ale to bardzo szybko. A ten numer gra nam w głowach aż do dzisiaj. A także w Radiu SK2. Krzysztof Krawczyk i byle było tak. Już teraz.

0: Baranowski, lubię być z nią. Tak jest, Radio SK2 lubi być z wami, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że wy również lubicie być z SK2. Już teraz przychodzę do was z nowością, o której opowiem wam już za chwilę trochę więcej. Moi drodzy, mowa o Sanach. Był kapitan, było itp. itd. Przyszedł czas na nowość. Sanach i Cichosza. To jest taki numer, który ma podobno zwiastować początek nowego etapu w twórczości artystki. Czy tak będzie, to się okaże. Ale my już teraz gramy wam najnowszy numer od Sanach. Cichosza w Radiu SK2.
1: SK2.
0: To jeszcze dodam, że w teledysku wystąpił także Maciej Musiał.

0: Jak ona to robi? Sanach i Cichosza, tak wam gramy w Radiu SK2. To jest nowość na naszej playliście. To jest też propozycja do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Na ten numer również możecie głosować. Ale moi drodzy, ja się was pytam, za co wy lubicie jesień? I uwaga, odezwał się do nas słuchacz Tomek, który aktualnie przebywa na Teneryfie, ale już cieszy się, że do Polski na tę piękną, złotą jesień wraca.
1: Za co lubię jesień? No, ja uwielbiam jesień za kolory, są wspaniałe. Za co jeszcze lubię? Za ciepłą herbatę. Bardzo lubię, jak słyszę deszcz stukający o szybę.
0: No to Tomku, jeżeli ty tak dużo rzeczy lubisz z tej jesieni, to ja ci muszę wręczyć taki kubek, żebyś mógł tą jesienną dobrą herbatkę sobie z niego pić, jak już wrócisz do Polski. A teraz jeszcze korzystaj i się wygrzewaj, bo w Polsce temperatury na pewno niższe niż na Teneryfie.
2: SK2. Reklama.
3: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.

0: Kombi Black and White, tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 9. Swoją drogą dzisiaj pierwszy dzień jesieni, oj ta jesień to ma dużo kolorów, a wy cały czas możecie na Messengerze Radia SK2 pisać o tym, za co lubicie jesień, dlaczego ta jesień jest taka fajna, wyciągnijmy to, co najlepsze właśnie z tej pory roku. A już za chwilę wyciągniemy najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Będzie m.in. Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Michał Szczygieł.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
0: No i mamy pierwszy dzień jesieni. Pogoda całkiem dobrze pasuje do tej zmiany pory roku. W Stalowej Woli i w regionie temperatura w tej chwili wynosi średnio 12 stopni, odczuwalnie nieco mniej, a po południu wzrośnie najwyżej tak do 15-16 stopni, a na niebie słońce będzie przeplatać się z chmurami, jednak chmur zdecydowanie więcej będzie na naszym niebie. Co więcej, niewykluczony lekki przelotny deszcz, ale to nie wszędzie.
11: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia Eska 2, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
12: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
11: Przełożone spotkanie szefa MON z sekretarzem obrony USA. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z Pete'em Hegsethem m.in. o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Amerykanie przełożyli rozmowy z powodu wizyty chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki komentuje, niedobrze, że do tego spotkania nie dojdzie.
13: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 25 roku, to znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął. 17 września wszedł w kolejny etap.
11: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Roberta Lewandowskiego zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Superekspresu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
14: Przeprosiny niemałe za zamieszanie związane z tekstem na temat twojego przyjazdu na zgrupowanie. Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, także biję się w pierś i przepraszam.
15: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
11: A jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną Robert Lewandowski pojawi się na boisku, będzie to jego 168. spotkanie w narodowych barwach.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
0: Emanuela Kwaśniak. W Stalowej Woli trwają przygotowania do sezonu grzewczego. Miejski Zakład Budynków rozpoczął napełnianie instalacji. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska to sportowe zmagania Benka i Kitki. Dwóch kotów z Tarnobrzega, które w ramach Ligi Kociego Procederu rywalizują w domowych mini-dyscyplinach i przyciągają miliony internautów. A w jakich konkurencjach? O tym ich trenerzy.
1: Bierki.
10: Bilard.
1: Piłkarzyki.
10: Hokej.
1: Kręgle.
10: No i na razie tyle.
1: Na razie tyle.
0: Zmagania te można oglądać na profilu Koci Proceder.
4: 3 minuty po godzinie 10:00. My gramy dalej najlepsze polskie hity, ale z racji tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, to pytamy was, co najbardziej w tej jesieni lubicie. Piszcie na Messengerze Radio SK2, wysyłajcie głosówki. Mam kubki, z których bardzo dobrze będzie smakowała jesienna herbatka. Ale zanim te kubki rozdam, no to gram. Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Happy Set, zanim pójdę. 18,5 minuty po godzinie 10 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Pierwszy dzień jesieni, 23 dzień września, środa. Środa to taki mały piątek, pamiętajcie o tym. No i ja pytam was, dlaczego ta jesień jest fajna? Co w tej jesieni najbardziej lubicie? I odezwał się do nas Artur. Halo Arturze.
1: Co ja najbardziej lubię w jesieni? Najbardziej w jesieni lubię zaparzyć sobie ciepłą herbatę z miodem, pomarańczą, limonką, goździkami i miodem. Wtedy jest taka pyszna i człowiek już wie, że niedługo nadejdzie okres zimowy.
0: To prawda, Arturze, dziękujemy bardzo. No moi drodzy, jakbyście potrzebowali przepisu na taką idealną jesienną herbatkę, to proszę bardzo, na słuchacza Artura zawsze można liczyć, ale na Radio SK2 też można liczyć, bo żebyś ty miał pić, w czym pić tę herbatę, to my ci dajemy kubek czerwony, piękny, z logiem Radio SK2. Życzymy smacznego i czekamy na zdjęcia tej pięknej herbaty. I gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. A was cały czas pytam i cały czas czekam na wasze wiadomości, co lubicie w jesieni. Pokażmy, że ta jesień nie jest taka zła, jest piękna i nawet deszcz może być przyjemny.

0: Emigranci na falochronie, 20 minut przed godziną 11. O tak będzie brzmiało lepiej, tak pokazują nasze radiowe zegary, ale zanim jeszcze do tej 11 sobie dobijemy, no to gramy najlepsze polskie hity i pytamy was, co najbardziej lubicie w jesieni. Kasia się odezwała, napisała tak. Dla mnie jesień ma wszystkie kolory miłości, bo właśnie jesienią poznałam mojego męża, z którym jestem ponad 20 lat i z dnia na dzień kochamy się coraz mocniej. Uwielbiam długie wspólne wieczory przy świecach z gorącą herbatą, uwielbiam nasze wypady do lasu na grzyby, potem picie kawy i czyszczenie grzybków, a także robienie przetworów. Oj Kasiu, myślę, że wiele osób się teraz rozmarzyło i chciałoby, żeby ta jesień wyglądała właśnie tak jak u ciebie.
1: SK2. Reklama.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
13: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: I po reklamie.

0: Sanach i No Sorry. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 10. 11 zbliża się wielkimi krokami. A jak 11, to najnowsze informacje z kraju i ze świata, a także kolejne najlepsze polskie hity. Jakie, tego na razie zdradzać nie będę, po prostu zostańcie z nami. Albo nie, powiem. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Z numerem później ci opowiem.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
7: I po reklamie.
8: Oficjalnie rozpoczęliśmy jesień i dzisiaj trudno już mówić o letniej pogodzie. W Stalowej Woli, Pysznicy, Mińsku czy Bojanowie temperatura w tej chwili wynosi średnio 12-13 stopni, a po południu będzie maksymalnie 15-16. Czuć, że mamy już drugą połowę września i oczywiście jesień. A co na niebie dzisiaj? Sporo chmur, ale też będą chwile ze słońcem. Co więcej, niewykluczony lekki przelotny deszcz, ale to nie wszędzie.
9: Jest 11. Paulina Horbaczowska, to są newsy Eski 2. Incydent na torach Wiedlance w powiecie łukowskim. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloczki ułożone na torach. Uszkodzone zostały lokomotywy, ale nikt nie ucierpiał. Pociągi się nie wykoleiły. Ruch kolejowy wstrzymano na kilka godzin, a policja i prokuratura prowadzą śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w komunikacji. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Piotr M. i Anna P. jeszcze dziś mają trafić do rzeszowskiej prokuratury. Oboje byli członkami zarządu spółki Solver, która realizowała dla PFN kampanię Sprawiedliwe Sądy. Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika, a Anna P. pracuje w kancelarii prezydenta.
10: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca, dokładnie 14 lipca, zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Są to Cezary J. oraz Maciej Eś. Oni również usłyszeli zarzuty w tym postępowaniu i mają status podejrzanych.
9: Mówi Dorota Sokołowska-Mach, rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Piotr M. i Anna P. mają zostać wkrótce przesłuchani. Dziś pierwszy dzień jesieni, czas zatem na zmianę codziennych nawyków. Chłodniejsze dni to sygnał, żeby zadbać o odporność, sen i więcej ruchu. Warto też przygotować się na sezon krótszych dni i niższych temperatur.
11: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
12: Miodek, cytrynka.
13: Wyrabiać swoją własną odporność.
12: Dużo witaminek, tak. W postaci owoców, warzyw, a jakaś suplementacja, wiadomo, też dodatkowa, prawda?
14: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
12: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę. Warstwowo, tak.
15: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
9: Pomoże oczywiście także każda forma aktywności. Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
7: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak wyjął syreny alarmowe, a przedsiębiorcy nie wiedzą, jak reagować. To jeden z problemów, które ujawniły ostatnie alerty na Podkarpaciu.
16: Nie mam na ten moment pełnej wiedzy, jak dokładnie powinniśmy postąpić w takiej sytuacji. Oczywiście w pierwszej kolejności skupilibyśmy się na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.
8: Mówi jedna z pracodawczyń z regionu. Jak wskazuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Służby BHP, powinny wyznaczyć bezpieczne miejsca w zakładach pracy, a pracodawcy opracować zasady postępowania.
17: 2,5 minuty po godzinie 11. Czy ty, Paulinko, wypiłaś już kawę?
9: Jedną zdążyłam.
17: Ale ty masz tyle pracy, że w sumie kawa nie jest ci potrzebna.
9: Nie, zdecydowanie nie, ale mam nadzieję, że na jeszcze chociaż jedną się dzisiaj załapię.
17: O tak, a jeśli wy jeszcze kawy nie wypiliście, to jest właśnie ten moment, kiedy możecie udać się do tej służbowej, firmowej kuchni i kawę zrobić, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Na dobry początek Ania Dąbrowska i Serce Niesługa, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Lizar i ciągle pada w Radio SK2, tak wam gramy 16 minut po godzinie 11. Swoją drogą, to nie jest piosenka prorocza, bo ja sobie patrzę na prognozy pogody na tę jesień i okej, trochę deszczu się pojawi, no ale jak jesień, no to musi trochę popadać. Natomiast moi drodzy, od niedzieli idzie ocieplenie. Przez najbliższy cały kolejny tydzień będziemy mieć temperatury około 18-20 stopni w wielu częściach Polski i mam nadzieję, że to się nie zmieni i że to słońce zobaczymy i że tego deszczu nie będzie i piosenki tej śpiewać nie będziemy. Już teraz Sarsa i Bronię się w Radiu SK2. SK2.

0: Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. A już teraz w Radiu SK2 Wehikuł Czasu.
1: SK2 Wehikuł Czasu.
0: Przenosimy się do roku 1988 roku, bo to wtedy niespełna 15-letni Krzysztof Antkowiak wykonał numer Zakazany Owoc na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. I ten numer spowodował, że stał się on bardzo popularny. Można powiedzieć, że ta piosenka błyskawicznie wyniosła go na szczyt popularności, no ale też stała się dla niego ogromnym wyzwaniem. Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc już teraz w Radiu SK2.

0: Mija lato choć bez ciebie, ale i tak będzie pięknie, tak nam właśnie śpiewa Marisa. No i nie możemy się nie zgodzić, bo dzisiaj co prawda pierwszy dzień wiosny, ale my się jesieni, ale my się jesieni absolutnie nie boimy. Na wiosnę czekamy z niecierpliwością i gramy najlepsze polskie hity, które umilają czas niezależnie od tego, jaka jest pora roku, co robicie, gdzie jesteście i która jest godzina. Ja wiem, że czas taki, że jesteście w pracy, większość z was czeka na jakieś spotkanie, odpisuje na maile, ale my gramy tak, żebyście mogli się też trochę zrelaksować. Już za chwilę Piersi i Bałkanica, będzie można potuptać nóżką, ale będzie też Jonatan, PZ i Liwka z numerem Obejmuje Noce.
1: SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Tak, to ja mogę kończyć nasze wspólne spotkania. Manam i cykady na cykladach w Radiu SK2 na zakończenie godziny 11. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale spokojnie, najlepsze polskie hity zostają z Wami. Podpowiem, że będzie m.in. Oskar Cyms i Bez końca. I te numery będzie Wam grał najprzystojniejszy, najfajniejszy Kamil Kowalski. Zapraszam serdecznie w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarni.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po Nowej Wolinisku, Pysznicy czy Bojanowie mamy średnio 13 stopni, ale przed nami jeszcze nieco cieplejsza część dnia. Jednak aż tak ciepło nie będzie, bo tylko maksymalnie 15-16 stopni mamy w prognozach na dziś. Do tego na niebie chmury będą przeplatać się ze słońcem, a miejscami niewykluczony jest delikatny przelotny deszcz, ale to nie wszędzie. A co nas czeka w kolejnych dniach? Bez większych zmian jutro i w piątek podobnie jak dziś.
11: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zaostrzony wyrok dla zabójcy księdza Skłobucka. Tomasz J. spędzi w więzieniu 30 lat. Zdecydował dziś sąd apelacyjny w Katowicach. W pierwszej instancji usłyszał wyrok o 10 lat niższy. Sąd uznał jednak, że sprawca działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Chodzi o sprawę z lutego 2025 roku. Ksiądz Dymek zginął podczas napadu na plebanie. Miał 58 lat. Potwierdziły się ustalenia Radia SK2. Jan Hoffman zrezygnował ze startu w wyborach prezydenta Krakowa. Na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem inicjator referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Jeśli połączymy siły, to możemy rozstrzygnąć te wybory w pierwszej turze, oświadczył Jan Hoffman.
12: Dzisiaj włożę odpowiednie dokumenty do Miejskiej Komisji Wyborczej. Zgodnie z procedurą wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
11: A jak zadeklarował Łukasz Gibała, jeśli zostanie prezydentem, zrealizuje postulaty wyborcze Hoffmana. Po rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Polacy przechodzą na gaz.

0: Ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować gaz, mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi Piotr Zatchi z Energy Gas Polska.
1: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
2: Kolejka jest długa przez to?
1: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
0: A jazda na gazie po prostu się opłaca, przyznają kierowcy.
3: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 km. Na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało.
2: Jak wychodzi? Taniej?
4: Proszę pana, zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
0: Podobnie jak w przypadku benzyny, ceny LPG również mogą wzrosnąć. Obecnie za litr autogazu trzeba zapłacić około 3,08 zł. Do końca tygodnia ceny mogą wzrosnąć do 3,21 zł.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. Rodzice, wciąż można składać wnioski o 300+ na wyprawkę szkolną. W powiecie stalowowolskim wpłynęło ich już ponad 7 tysięcy. Wnioski można składać do końca listopada. Morsy ze Stalowej Woli wracają po wakacjach. 4 października nad Zalewem w Pysznicy rozpoczną sezon. Będzie to dzień otwarty wraz z warsztatami bezpiecznego morsowania oraz pierwszej pomocy. W niedzielę wrzosowy rajd rowerowy. Uczestnicy pokonają blisko 40 km z Pysznicy przez Lasy Janowskie do Łowiska Ośnia. Szczegóły na stronie MDK-u.
7: Mamy niecałe 90 dni, kiedy możemy poczuć się jak bogacze, proszę Państwa. Ale to dlatego, że jest złota jesień, może nie dzisiaj, ale przed nami na pewno. Drzewa już delikatnie zrzucają swoje włosy, bo tak jest, ale wiosną znów je zapuszczą, tak jak teraz chciałbym zapuścić dla Was 10 polskich hitów, też z jesiennym vibe'em po drodze.
5: 10 najlepszych polskich hitów.
7: Jeden po drugim. I to takie hity, które lubicie. Na przykład Kuba, który dla Was przygotowuje newsy w SC2. On bardzo lubi ten numer. Powiedział, że to jego ulubiony kombiaków.
8: To prawda.
7: No to jaki jest tytuł?
8: Już ci nie wybaczę.
7: Już ci nie wybaczę. To bo podchodzi do ciebie kumpel, mówi, wiesz, Kuba, porysowałem ci auto. Już ci nie wybaczę. Kombi w SC2.

0: Testosteron u Kai, ale także u Kamila Nosela cały czas buzuje. On bardzo lubi wkręcać. Ciekawe, czy ktoś po tym telefonie go za coś oskarży w SC2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham?
3: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej Cyklinera Czesław. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
2: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
3: Nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Na administrację. A widzę, tak, że ten problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam,
2: Nie został rozwiązany.
3: Co tam się wydarzyło?
2: Tam te pszczoły po prostu mają tego. Tam raz byli panowie, to oni tam zatynkowali.
3: Ale jakby, do was do chaty nie wchodzą.
2: Bez otwartego okna nie, no ale one są tutaj.
3: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ule, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
2: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, on lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam ten...
3: No to powiedz mi pan, ile masz pan okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
2: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to mogą być nawet i trzy, bo zależy jaki dystans.
3: Dobra, to tak, jak panu zależy na czasie... jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ul mocujemy, proszę pana, normalnie na okno i tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jakoś się, proszę pana, po dwóch miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do nadleśnictwa i pan ma problem z głowy.
2: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj ustalę też dziewczynę, jak to chcemy być.
3: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam. Tutaj nie
2: ja
3: ma...
2: Ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oknami, jak tam, jak my to widzimy.
3: A to inaczej, jak pan będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
2: Nie, ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno, bo jak mam dwa ule, no to przecież by tam...
3: To może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
2: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
3: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
2: No nie wiem właśnie, musiałbym...
3: Taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
2: No dobra, ale wie kościoła, tak metrażowo, bo to nie jest to...
3: No zajmuje, proszę pana, no jakby 80% okna.
2: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
3: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
4: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
2: Bardzo ciekawy żart jest tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
1: Nosel wkręca.
0: Jeżeli chcielibyście, aby do kogoś z waszych znajomych albo do rodzinki bzyknął, czyli zadzwonił Kamil Nosel i zrobił niezłą wkrętę, zgłaszajcie się na sk2.pl, zakładka wygraj, no i tam oczywiście możecie wygrać.

0: Kult w SC2 i gdy nie ma dzieci, a skoro już o tym mowa, to teraz dla pewnej dziewczynki brawa. Bo moi drodzy, 6-letnia Chinka Lian Yunxi ustanowiła rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika. Ułożyła kostkę, proszę państwa, w 4,5 sekundy. No to w przyszłości koniecznie musi założyć firmę. Taką od układania kostki brukowej.
1: SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: SK2
2: Mess Liber, Astatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy klip, Westy 2 również najnowsze wiadomości punktualnie o godzinie 13, a w nich między innymi o takich kombinatorach, krętaczach, którzy to chcą nam niby pomóc w załatwieniu w pewnej sprawy w ZUS-ie, ale okazuje się, że nie za darmo.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
12: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
14: I po reklamie.
15: Nad głowami słońce z chmurami, a na termometrach średnio 13-14 stopni, jednak odczuwanie może być o kilka stopni mniej przez wiatr. Zobaczmy sobie jeszcze, co w prognozach na kolejne dni dla Stołowej Woli regionu. I tak, jutro będzie podobnie, chłodno, maks 15 stopni, tak jak dziś, słońce z chmurami. W piątek możliwe przelotne opady i temperatura bez zmian, natomiast w weekend pojawi się szansa na nieco więcej ciepła, ma być w okolicach 20 stopni.
16: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika.
17: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, ale zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej.
16: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa w domu kobiety zabezpieczono dowody.
17: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
16: A przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. Eksplozje o poranku słychać było m.in. w Kowlu, około 70 km od polskiej granicy. Dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej, uszkodzono też budynki mieszkalne. W związku z dronami lecącymi w stronę Wołynia, Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alerty RCB. Od rana rosyjskie drony atakują także Kijów. Zginęła tam jedna osoba, 8 zostało rannych. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed pośrednikami, którzy oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.
18: Przedstawiciele odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów. Dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach.
16: Ostrzega Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. Za pomoc przy świadczeniu firmy potrafią pobierać bardzo wysokie kwoty. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie.
1: Polska 2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli w likwidacji. Uczelnia działała w mieście przez ponad 20 lat i kształciła m.in. na kierunku ekonomia. To kolejna zmiana na akademickiej mapie miasta. Wcześniej zlikwidowano m.in. zamiejscowy Wydział Olimpusa i Kulu. Teraz informacja dla kierowców przejeżdżających przez Tarnobrzeg. Od jutra ponownie przejdziecie ulicą Olszową. Otwarty zostanie przejazd kolejowy. Dodajmy, że trwa już remont kolejnego przejazdu w Chmielowie przy ulicy Siarkowej.
0: Jesień oficjalnie już rozgościła nam się w kalendarzu. Czas w takim razie zakasać rękawy i zabrać się, kochani, za kiszenie kapusty. My bardzo lubimy z Kubą kiszoną kapustę.
14: Oj, tak.
0: Kiszonki to jest samo zdrowie, witaminka C, to jest odporność.
14: Taka sam raz na jesień.
0: Naturalna ochrona przed tymi wszystkimi wirusami, tymi paskustwami, które już zaczynają latać w powietrzu. A co jeszcze robi fajnie człowiekowi jesienią? No, jak kapustę kisimy, to tutaj świeże polskie hity.

0: Mrozu, Artur Gadowski, Roxana Węgiel, Vixen na samym początku, nie robimy kwaśnych min.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Artur Gadowski i szczęśliwego Nowego Jorku w SC2, a nagłówki z pierwszych stron nowojorskich gazet tutaj czytam. O tym dziś będą też mówić w dziennikach telewizyjnych wieczorem na pewno u nas. Amerykańska stała baza wojskowa, tylko kwestią czasu. Stała baza wojskowa USA&A w Polsce coraz bliżej. Ale jak blisko? Kiedy powstanie? Otwarcie ma być w ciągu tak 2 lat, za to już dzisiaj, jesienią, nie amerykańską, ale w Polsce zupełnie inną bazę otwieramy.
1: Baza wirusów została zaktualizowana.
2: SK2.
0: W bazie muzycznej Daria Zawiałow jeszcze, Mrozu, a to już Roxy Węgiel w SC2.

0: A kto chce do wehikułu czasu w ST2, zapraszam serdecznie do środeczka.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Już w naszym wehikule czasu puszczam wam w naszym odtwarzaczu zabytkowym utwór, z którym wiąże się bardzo wiele ciekawych, zakulisowych historii. Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami. To jest kawałek, który ma prawie 50 lat, a historia ciekawa z nim taka jedna, że przekupstwo w telewizji tutaj było i wchodziło w grę. Zbigniew Hołdys, wtedy akurat kojarzony z rockowym brzmieniem i zespołem Perfekt, bo chłopaki zaczynali występować. No Zbyszek nie chciał śpiewać w tej piosence. Uważał, że on tak nie potrafi, on jest rockmanem, a to trzeba tak ładnie, grzecznie zaśpiewać. No i wstydził się też w takim popowym repertuarze, jak on przecież twardo i ostro na rockowo śpiewa. Anna Jantar była jednak nieugięta i przekupiła Zbyszka. Powiedziała mu, że jeżeli on nagra z nią ten utwór, to ona załatwi Perfektowi występ w telewizji.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I Anna Jantar miała wtyki w telewizji. Tak też się stało. Perfekt wystąpił i do tego jeszcze zabierała chłopaków, żeby jej grali na koncertach w całej Polsce, a także i dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Anna Jantar, Zbyszek Hołdys, kobieta, która ma rację zawsze.
2: Była

0: pierwszy dzień jesieni nie mogłem wam tego nie zagrać. Pierwszego miejsca gorącej polskiej dwudziestki, czyli Mira Fiori Artura Rojka w SC2. Jeżeli nie chcecie, aby ten kawałek spadł z pierwszego miejsca jak liść na ziemię, to go otulcie swoim ciepłym jak sweterek głosem na sk2.pl.
1: SK2.
0: Zróbcie to. Tak, tak, tak, zróbcie. Choć chłopaki z Tilaw już za chwilę będą śpiewać nie, nie, nie.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Poranek z chłodem, wieczór z kocykiem, czas takich krótszych dni się zaczyna, ale i dłuższych wieczorów, podczas których również potrafimy w ST2 odpowiednimi polskimi hitami zrobić klimat. Takim jak ten, Bajm, Dwa serca i Dwa smutki. A za 4 minuty, czyli 2 razy 2, punktualnie 14 i najważniejsze newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Jesień oficjalnie jest już z nami i na pewno widać to w pogodzie, a nawet i czuć. Aktualnie w Stalowej Woli w regionie temperatura jest w okolicach 14 stopni, ale odczuwalnie może być nieco mniej. A co na niebie? Słońce przeplata się z chmurami, tak będzie do końca dnia, do tego wiatr daje się we znaki. Wieczorem zrobi się znacznie chłodniej, około 20 temperatura spadnie do 12 stopni, a nocą nawet poniżej 10.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej, podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Poderwano myśliwce, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Do zdarzenia doszło na północ od Braniewa. Śmigłowiec Mi-8 sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej wykonywał lot z obwodu królewieckiego. W polskiej przestrzeni powietrznej przebywał przez 42 sekundy. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami popełnionej zbrodni.
17: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. W pełni świadoma śmierci.
1: Zaznaczał sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
20: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski. Moja mama ma 92 lata, ona została wyrwana z tego środowiska swojego, tak z korzeniami jak dorosłe drzewo.
1: Wyrok jest prawomocny. Obrona skazanego nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. A przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanię. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny udusił się. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Aplikacja pozwala jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy.
21: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
1: Mówi Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.
22: SK2 News. Stalowa Wola.
19: Emanuela Kwaśniak. Produkcja seryjna ma ruszyć w 2029 roku. Chodzi o ciężki bojowy wóz piechoty Niedźwiedź skonstruowany w Hucie Stalowa Wola. Polska Grupa Zbrojeniowa pokazała zdjęcia pojazdów akcji. Kolejnym etapem będzie budowa dwóch prototypów i badania. Koszykarze ZKS Stali Stalowa Wola powalczą o pierwsze zwycięstwo w sezonie. W niedzielę zmierzą się na wyjeździe z KKS Tarnowskie Góry. Z kolei 4 października na Murawę wyjdą piłkarze Stali Stalowa Wola, zmierzą się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków.
23: Jest środa, jest obiad, jest jesień, czego chcieć więcej. Kuba, co tam jadłeś?
24: Co jadłem
23: dobrego? Dobrego, bo pachnie. No.
24: Sałatkę jadłem z zeszłego sezonu, słuchaj.
23: O, czyli była robiona, rozumiem, jeszcze latem.
24: Tak, jeszcze latem.
23: Bo dzisiaj jesień.
24: A jakoś wczoraj wieczorem.
23: Co w tej sałatce miałeś dobrego?
24: A co
23: to już
24: było?
23: Zjedzona, więc co było?
24: A warzywka, fasolka, inne takie.
23: Czyli taka sałatka, nazwijmy ją, było lato, lata nie ma, ale ta sałatka wciąż trzyma.
25: 10 hitów.
26: 10 najlepszych polskich hitów.
27: I jeden po drugim.
23: Życzymy wam w SK2 smacznego, a teraz ślub, a na ślubie... Może taki krem, panna młoda w kaloszach, Monika Brodka?

0: Lady Punk, stacja Warszawa w SC2. Gramy tylko 100% polskiej muzyki, za to 40% przysłowiowe pół litra ma kosztować 40 zł. Czytam właśnie w kolorowej prasie, rząd kombinuje przy podwyżkach cen wódki.
1: SK2.
0: Patrząc na ceny benzyny, już jesteśmy przyzwyczajeni do drogiego tankowania.

0: No, dzisiaj to będzie miał na pewno nieprzespaną noc. Ryszard Sygitowicz na gitarze, w SC2 też Grzegorz Markowski, którego słyszycie, i dzisiaj pan Grzegorz ma urodziny. Legendarny wokalista Perfektu kończy 73 lata i świętuje w Hiszpanii. Panie Grzegorzu, zdrowia, radości, samych słonecznych lat życia dla naszego niepokonanego torreadora.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
14: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
15: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
0: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
0: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
0: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
20: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Na początek info dla kierowców. Znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości mają zyskać dodatkowe oznaczenie, obowiązujący limit prędkości. Zmodyfikowane znaki pojawią się testowo na wybranych autostradach i drogach ekspresowych. Testy potrwają do końca 2028 roku. To drogowo, a co w pogodzie? W stołowej woli i w regionie do końca dnia słońce z chmurami na niebie i coraz to niższa temperatura. Wieczorem będzie spadek w okolice 12 stopni, a nocą poniżej 10.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Przed południem śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego Polskiej Armii.
0: po interwencji Centrum Operacji Powietrznej w kontakcie z obwodem królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
24: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej. Prewencyjnie poderwano polskie myśliwce. Dziś w szkole bez lekcji wójt gminy Turośl chce, żeby we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach, niedaleko Łomży.
1: Myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
24: Mówi wójt gminy Turośl Piotr Niedbała. Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki oraz rodzice. 100 strażaków w akcji, czyli wielkie ćwiczenia w Bogumiłowie, niedaleko Bełchatowa. Służby ratunkowe trenowały działania na wypadek pożaru w zakładzie produkującym paliwa i biokomponenty.
2: Na odbiorze 409-77. Pożar budynku warsztatu, rozpoczynamy ćwiczenia.
4: Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. To jest zakład specyficzny z zagrożeniami występującymi na terenie tego zakładu.
21: Nie ma wiele takich zakładów w kraju.
4: To jest jedyny taki zakład w Polsce na obecną chwilę. Taka mała rafineria. Chcielibyśmy po prostu zapoznać druhów ochotników, gdy dojdzie do jakiegoś działania na terenie tego zakładu, żeby już wiedzieli, z czym tutaj się trzeba zmierzyć.
24: A ćwiczeniom przyglądał się nasz reporter Rafał Różycki.
25: SK2 News. Stalowa Wola.
23: Emanuela Kwaśniak. Gdzie się schronić w razie zagrożenia? W Stalowej Woli na mapie zaznaczono blisko 100 miejsc doraźnego schronienia. Ich lokalizację sprawdzicie w serwisie i aplikacji Gdzie się ukryć. Uwaga kierowcy, są zmiany w harmonogramie remontów na terenie Niska. Utrudnienia na ulicy Kwiatkowskiego zakończą się jutro, a już od piątku ruszą prace na Targowej. Następnie od połowy października prace związane z odwodnieniem miasta przeniosą się na ulicę 8 Marca i Olszyna oraz Plac Targowy.
26: Dzisiaj twoje święto, wiem, że świętujesz.
24: Jeszcze jak?
26: No, a jakie to święto, powiedzmy?
24: No pierwszy dzień jesieni.
26: No i nasza tutaj
24: oczywiście
26: radiowa, główna jesieniara, czyli Jakub Konieczkowicz ma dzisiaj swoje święto, więc jeżeli lubicie jesień tak jak Jakub, to przypominam, dzisiaj rozpoczynamy to święto.
24: Rośniemy w siłę, jesieniary.
26: Dokładnie tak. Antonina Wandesel, dzień dobry. I

Deprez, Bojocie kocham i teraz o miłości będzie, ale o miłości pająków, bo mam coś, co idealnie pasuje do jesieni, no bo w końcu dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Okazuje się, słuchajcie, że nie tylko my zaczynamy jesienią szukać ciepłego kąta. Jesienią pająki robią sobie większy ruch po naszych mieszkaniach, ale spokojnie, nie dlatego, że nagle odkryły, że mamy ogrzewanie. Pająki mają wtedy po prostu sezon godowy, więc panowie ruszają w teren w poszukiwaniu partnerek. Czyli jeżeli ostatnio widzicie pająka spacerującego po ścianie, no to on nie przyszedł was przestraszyć, więc może tym kapciem od razu go nie zabijajcie, bo on po prostu jest na randce. I zdecydowanie ma bardziej ambitny plan na jesień, no niż my.

Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z problemami. Chodzi o samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia. Z kolei zadłużenie sanockiego szpitala przekroczyło już 220 milionów złotych. W poniedziałek Rada Społeczna Szpitala, dyrekcja ma na niej przedstawić częściowy program naprawczy. Już w piątek półfinały Mistrzostw Europy Siatkarzy. Polska już czeka na swojego rywala. Będzie nim zwycięzca dzisiejszego ćwierćfinału Belgia kontra Słowenia. Spotkanie rozpoczyna się o 16:00.

0: Ale widzicie, my tu robimy wam takie niespodzianki. Sami i lato 2000, a dzisiaj pierwszy dzień jesieni. No ale dodatkowo oprócz tego mamy jednocześnie dzień spadającego liścia. Czyli liście mają dzisiaj swoje święto i świętują dokładnie tak, jak potrafią, czyli spadając. I trochę im zazdroszczę, bo wyobraźcie sobie mieć taki poziom luzu. Całe lato stoisz na drzewie, a we wrześniu po prostu mówisz: dobra, ja wysiadam. No i sobie lecisz. A człowiek nawet jak ma ochotę gdzieś odlecieć, no to jeszcze musi odpisać na wiadomości na przykład, albo posłuchać szefa, co tam mówi.
1: SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Tak ładnie na kilka chwil przed godziną 16 zaśpiewała nam Edyta Bartosiewicz numer Tatuaż. Po 16 też będą bardzo ładnie śpiewać i na pewno w 100% po polsku, to wam gwarantuję. Na początek Wilki, Bime, Tap i Sand and Grace, więc zapowiada się bardzo dobrze. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za moment.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Hard Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Na początek info dla kierowców. Są zmiany w harmonogramie remontów na terenie Niska. Utrudnienia na ulicy Kwiatkowskiego zakończą się jutro, a już od piątku ruszą prace na Targowej. Następnie od połowy października prace związane z odwodnieniem miasta przeniosą się na ulicę 8 Marca, Olszynę oraz Plac Targowy. A co w pogodzie? Do końca dnia w Stałowej Woli w regionie słońce z chmurami na niebie i z każdą godziną temperatura będzie spadać. Z aktualnych 15 stopni wieczorem spadek do 12, a nocą poniżej 10.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Są pierwsze zarzuty w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Usłyszeli je dyrektor Kancelarii Trybunału i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sytuację sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania nie przyjął prezydent.
13: Dwie osoby, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego, podejmowali takie działania, które właśnie de facto finalnie uniemożliwiało tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego podjąć pracy.
12: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzani nie przyznali się do winy, pozostają na wolności, ale mają m.in. zakaz przebywania w budynku Trybunału. A w tym śledztwie badany jest nie tylko wątek niedopełnienia obowiązków przez urzędników, ale także nakłaniania prezydenta do nieodebrania ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Służby badają okoliczności wieczornego incydentu na torach kolejowych w Jedlance koło Łukowa. Wykonane pod nadzorem prokuratora oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych i wykluczyły akty dywersyjne.
14: Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia.
12: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, to najpewniej był to wybryk chuligański. Dadzą poczuć komfortu w trudnym czasie. Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.
15: Utrata włosów dla kobiety to jest coś takiego ciężkiego. Są peruki, które są niezbyt komfortowe, no i tak postanowiłyśmy, że może taki turban będzie fajniejszy.
16: Taka czapka z długimi końcami, uszami, która się zawiązuje na środku czoła. Kwiatki wyszły, różne takie dziwne rzeczy, pączki, także myślę, że to będzie fajna sprawa.
12: A turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiewskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. Spór o płace w hucie Stalowa Wola. Pracownicy oddziału pierwszego wcześniej należącego do chińskiego koncernu zapowiedzieli manifestację przed siedzibą firmy. Szczegóły Tomasz Widak.
17: Chcą zwrócić uwagę na, jak mówią, nierówne traktowanie i problemy z prawami pracowniczymi. Protest odbędzie się we wtorek 29 września o godzinie 14 przy ulicy Władysława Grabskiego. Zarząd HSW natomiast wydał komunikat i zaprzecza zarzutom o dyskryminacji płacowej.
11: I zapewnia, że proces przebiega przebiega transparentnie i z poszanowaniem dialogu społecznego.
9: Och, godzina 16, ja się zawiesiłam totalnie przez tę jesień to wszystko, wiesz?
12: Już zwolniłaś razem.
9: Ja już w sen zimowy, ja już w zimę, już przeskoczyłam jesień, w sen zimowy zapadam. Także trzeba będzie, tu musisz jakieś budzenie zastosować, dobrze? Umawiamy się, tak? Że jakimś dzwonkiem albo garnkiem, tak du-du-du-du-du-du i będę wstawać.
12: Coś wymyślę.
9: Dzień dobry, Antonina Van Dessel. Po 16 witam was serdecznie i jeżeli wracacie z pracy i stoicie w korkach, no to będę wam towarzyszyła ja i najlepsze polskie hity, bo SK2 to jedyna polska stacja. 100% polskiej muzyki. Gramy.
18: 100% polskich hitów.
9: Polska, w sensie, że tylko polska muzyka, no nie? A teraz wilki na zawsze i na wieczność. A propos tej dobrej muzyki.

0: Paweł Tap i Sand & Grace i Dach, a już za moment u nas Jarząbek i jego prawdy. Zobaczmy, co przygotował dla nas tym razem.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy pytanie, a co z moją emeryturą albo zasiłkiem, jak dojdzie do wojny? No i trudno się dziwić, dla 8 milionów emerytów i rencistów w Polsce to główne źródło utrzymania. Eksperci uspokajają jednak, system jest przygotowany na kryzys. Ja przypomnę ciekawostkę, nawet podczas II wojny światowej ZUS działał i wypłacał świadczenia, wtedy jednak pod okupacją, ale jednak. Podobnie dzisiaj na Ukrainie seniorzy nadal dostają swoje pieniądze, choćby przez pocztę czy autoryzowane banki. Jak to wygląda u nas? ZUS ma specjalne procedury awaryjne, aby w pierwszym półroczu tego roku wpłynęło do niego prawie 190 miliardów złotych składek. Prezes zapewnia, świadczenia są bezpieczne nawet przy blackoutie. Są zabezpieczenia techniczne, które mają utrzymać ciągłość pracy. Oczywiście w razie dużego kryzysu mogą pojawić się chwilowe trudności, ale całkowite wstrzymanie wypłat jest bardzo mało prawdopodobne, więc spokojnie, jeśli ktoś w Polsce ma naprawdę pewny przelew, to jest to właśnie przelew z ZUS-u. Choć wiadomo, przychodzi zawsze, tylko szkoda, że nigdy nie większy.

0: gdzie jego brak. Tak ładnie zagraliśmy wam Natalię Zastępę, wracam do siebie, a już teraz Jakub Konieczkowicz i skrót najświeższych informacji z dnia.
1: 20 lat więzienia za śmiertelne pobicie. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Łodzi wobec Kamila K. 29-latek w czerwcu ubiegłego roku skatował przypadkowego mężczyznę. Pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Burza wokół rzeczniczki praw dziecka. Wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają Rozwój Plus, PiS i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał później ich powrót do domu. Zdaniem rzeczniczki widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112, a także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.

0: Ale ta kobieta ma głos. Edyta Górniak, to nie ja. No naprawdę, tego się przyjemnie bardzo słucha. A teraz będzie life story. Słuchajcie, właśnie odkryłam coś, co prawdopodobnie każdy kierowca wie od momentu odebrania prawa jazdy, tylko chyba nie ja. Taka mała strzałka na wyświetlaczu przy znaczku dystrybutora pokazuje, po której stronie mamy wlew paliwa. Dla mnie to jest totalna nowość. Ja przez lata podjeżdżałam na stację, wysiadałam, patrzyłam na samochód, jak na zagadkę logiczną, no i dopiero wtedy próbowałam ustalić, z której strony ten samochód chce być tankowany, no bo wiecie, uznawałam, że to się może chyba zmieniać. I ile razy nie podjechałam idealnie? Oczywiście kilka albo kilkanaście, ale myślałam, że to po prostu jest część procesu. No i teraz najlepsze. Samochód od lat pokazuje mi strzałką, gdzie ja mam tankować, no a ja potrzebowałam ponad 10 lat prawa jazdy, żeby to zrozumieć. Więc świadomość kierowcy jeszcze w produkcji. A jeżeli nie wiedzieliście tego tak jak ja, no to witam w klubie, jesteśmy w tym razem.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
20: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: I po reklamie.

0: Taki super numer na kilka chwil przed godziną 17. Natalia Nykiel, Bądź Duży. Po 17 muzycznie na start Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Szymon Wydra z Carpe Diem. Ale oprócz tego po 17 porozmawiamy sobie o kasztanach, no bo w końcu pierwszy dzień jesieni zobowiązuje. No to co? Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sprawdźmy sobie, co nas czeka w kolejnych dniach w Stalowej Woli i w regionie, jeżeli chodzi o pogodę oczywiście. I tak, jutro podobnie jak dziś, słońce z chmurami na naszym niebie i temperatura od 12 do 14-15 stopni w ciągu dnia. W piątek możliwe przelotne opady deszczu, temperatura bez zmian. Za to weekend zapowiada nam się pogodnie i w miarę ciepło od 17 do 20 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał z nad obwodu królewieckiego. Został zauważony na radarach. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Nie zauważyli go piloci myśliwców wysłanych na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
16: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
15: Mówi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne. Przypomnijmy, dziś przed południem rosyjski śmigłowiec przekroczył granicę z Polską. Przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Po interwencji polskiego dowództwa Rosjanie wycofali maszynę. Teraz wiadomości z dróg. Wypadek na A1. Dwie osoby są poszkodowane. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbrowa w kierunku Łodzi. Zablokowane są dwa pasy.
17: 20-letni kierujący Fiatem nie zachował bezpiecznej
6: odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył samochodu ciężarowego. Następnie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, a Fiat przewrócił się na bok.
15: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu pracują służby, trwa usuwanie skutków wypadku. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać nawet do 3 tygodni, mówi Piotr Zatchi z Energy Gas Polska.
12: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
15: A czy jeżdżąc na gaz czuć różnicę w portfelu? Kierowców zapytał Jakub Krzyżak.
17: Wczoraj na stacji jechałem i kosztował litr diesla 9,35 zł.
18: A za gaz ile pan ostatnio płacił?
17: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
15: A dodajmy, według analiz cena autogazu do końca tygodnia może wzrosnąć do 3 zł i 21 groszy. Benzyna natomiast w tym tygodniu może osiągnąć 8 zł i 10 groszy za litr, diesel nawet 9,30.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
14: Emanuela Kwaśniak. W Stalowej Woli trwają przygotowania do sezonu grzewczego. Miejski Zakład Budynków rozpoczął napełnianie instalacji. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska to sportowe zmagania Benka i Kitki. Dwóch kotów z Tarnobrzega, które w ramach Ligi Kociego Procederu rywalizują w domowych mini dyscyplinach i przyciągają miliony internautów. A w jakich konkurencjach? O tym ich trenerzy.
19: Bierki.
20: Bilard.
19: Piłkarzyki.
20: Hokej.
19: Kręgle.
20: No i na razie tyle.
19: Na razie tyle.
14: Zmagania te można oglądać na profilu Koci Proceder.
21: W tej godzinie będzie bardzo jesiennie i proponuję ci, żebyś słuchał, bo będzie o... Kto to taki?
15: O jesieni? Jak jesiennie?
21: Kto to taki? Kaszta...
15: Jaki?
21: Bardzo
15: faktycznie,
21: będzie...
15: ojejku, zapomniałem,
21: małą
15: że kasztaniaki.
21: Także w tej godzinie o kasztanach Antonina Wandesel i nasz niezły kasztan, który też za godzinę się pojawi. A my muzycznie zaczynamy z Darią Zawiałow. Z tobą na chacie.

0: 2, Stanowa Wola.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Małgorzata Ostrowska, Meluzyna. Małgorzata Ostrowska w tym roku na Top of the Top Sopot Festival, Top Trendy, śpiewała Meluzynę. Jak ona wyglądała? No naprawdę, wielkie wow i jaki kawał głosu. Super. Ale ja teraz nie o tym, to taka wiecie, tylko było takie wspominki tego festiwalu, a ja o kasztanach wam będę mówiła, no bo obiecałam, no bo sezon na kasztany trwa i właśnie dowiedziałam się, że oprócz robienia z nich ludzików, istnieją jeszcze kasztaniaki. I ja wiem, że to kasztaniaki potocznie to są te ludziki, ale to są ludzie, którzy mają chyba więcej pomysłów niż kasztany przez całe dzieciństwo. No a podobno z kasztana też można zrobić taką wróżbę. Można go nosić w kieszeni, no bo według ludowych przekonań ma przyciągać, drogie panie, mężczyzn. No i teraz już rozumiem, dlaczego jesienią tyle osób schyla się po kasztany, szczególnie kobiet. Czyli mamy prosty wybór. Zbierasz kasztany, robisz ludzika. Zbierasz dużo kasztanów, może robisz z siebie magnes na faceta. No, jesień jednak potrafi bardzo, bardzo zaskoczyć, co?

Krzysztof Krawczyk, to wszystko sprawił grzech w Radiu SK2. Podobno psycholodzy zauważyli, że osoby z wysokim IQ częściej wybierają 3 konkretne kolory. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy ja właśnie za moment odkryję, że jestem geniuszem, czy jednak całe życie źle dobierałam ubrania? No zobaczymy. Według tego zestawienia chodzi o po pierwsze granat, nie mam go dzisiaj na sobie, po drugie szarość, też nie. I po trzecie zieleń, no też nie. Czyli jak właśnie spojrzeliście na siebie i macie coś w którymś z tych kolorów, no to gratuluję, bo być może właśnie awansowaliście intelektualnie. Ale jeżeli nie macie żadnego, no to też mam tutaj coś. Spokojnie, może po prostu nasze w sumie IQ jest tak wysokie, że nie daje się zamknąć w tych trzech kolorach. No i to wiele wyjaśnia, co?

To była Sanach i Cichosza w Radiu SK2. A jeżeli ten numer podoba wam się, to jest najnowsza Sanach, już taka zapowiedź trochę innej, a jednak tej samej, więc wiecie, tutaj taka dwojaka, dwa wilki w niej siedzą. Jeżeli wam się Sanach spodobała, numer Cichosza, to zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że tam głosowanie, wasze głosy mają znaczenie i to wy wybieracie numer jeden, co będzie w piątkowym notowaniu numerem 1 zależy tylko i wyłącznie od was. No a Sanach widzę, że na razie niziutko, więc może ona jej pomóc i głosować, jeżeli lubicie ten numer. Więc ja serdecznie zapraszam, a notowanie w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. A muzycznie za moment Virgin i Szansa. No to właśnie Szansę, dajmy Sanach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
12: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
14: I po reklamie.

0: chwila w bok, a na zegarach powoli wybija nam godzina 18. I po godzinie 18 zostawiam Was w bardzo dobrych rękach Łukasza Zduńczyka. On przejmuje antenę i ma dla Was solidną porcję najlepszych polskich hitów. I widzę, że i Oskar Cymes będzie, i Dawid Podsiadło, i nawet Lady Punk, także koniecznie z nim zostańcie. Ja powoli uciekam świętować pierwszy dzień jesieni, jak na prawdziwą jesieniarę przystało. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam środowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i słyszymy się jutro o 15. Pa.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała dwa zarzuty. To po przeszukaniu jej mieszkania.
17: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu z udziałem kobiety. Naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
16: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Dodajmy, w tej samej prokuraturze wszczęto śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. Rosja i Ukraina są zainteresowane ograniczonym zawieszeniem broni. Tak podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. W Nowym Jorku rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dar młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Okręt spędzi teraz w Gdyni najbliższe kilka dni.
18: Kultowe polskie hity, najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i premiery, których jeszcze nie słyszeliście, to dla Was mam dzisiaj wieczorem w Radiu SK2, bo my gramy 100% polskich hitów. Już za chwilę SK2 jako pierwsza stacja radiowa w Polsce zagra nowy numer Roxy Węgiel. Powiem tylko tyle, zrobi nam się naprawdę bardzo fajny jesienny klimat. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Kombi w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy dla Was najlepsze polskie nowości. Dlatego już teraz gramy premierowo nowy numer Roxy Węgiel, która jest teraz w USA, tam tworzy nową muzykę, współpracuje ze znanymi producentami i ma dla nas kawałek idealny na pierwszy dzień jesieni. Roxy przyznała, że ona jest jesieniarą, czyli pewnie ma dyniowy wystrój w domu i pewnie teraz to chodzi na dyniowe latte do nowojorskich kawiarni. Jeśli Was też już złapał taki jesienny klimat, to ten numer jest właśnie dla Was. Gramy Roxy Węgiel, jesień trwa bez końca, premierowo na antenie Radia SK2.

Ewa Farna w Radiu SK2. Piątek coraz bliżej, no i coraz bliżej nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Dlatego codziennie wieczorami w Radiu SK2 gram wam najlepsze nowości, które cały czas czekają na wasze głosy w propozycjach do waszej listy hitów. No i teraz mam Michała Szpaka, który ostatnio przyszedł do nas z nowym numerem. Michał zdradził, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i o tym też jest ten numer. A tak poza tym, ten kawałek zapowiada nadchodzący film Syrenka Picassa. Michał Szpak i Kochanie, już teraz w Radiu SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: elektryczne gitary w Radiu SK 2. My w tym waszym mieście gramy 100% polskich hitów, no i powoli wchodzimy w ten piękny jesienny klimat. U nas jest złota polska jesień, jakby co. I za chwilę gram wam bardzo wrześniowy hit. Nowość od Kuby i Kuby. Panowie nagrali numer Chłopaki i jak sami powiedzieli w naszym studiu, ten numer pachnie jak taki wrześniowy poranek, słoneczny poranek, kiedy jeszcze mgły nie opadły i czuć taką wilgoć w powietrzu. Kojarzycie na pewno. To właśnie to możemy sobie wyobrażać, słuchając tego numeru. Chłopaki, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów, Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i gościmy najlepszych polskich artystów. Dlatego już jutro polecam wam słuchać Reski 2 po godzinie 15, bo naszym gościem będzie Mrozu. Na pewno kojarzycie wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. To numer ze świeżo wydanej płyty Mroza, o której na pewno nam trochę opowie.
1: Reklama.
2: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agnieszka Gazda, Muła. To propozycja dla tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i dowiedzieć się nieco więcej, jak lepiej się odżywiać. W Stalowej Woli szykują się kolejne bezpłatne warsztaty dietetyczne w ramach cyklu Fit Stalowa Wola – Aktywnie i Zdrowo. Do października jeszcze chwila, ale już teraz warto sobie zapisać dwie daty w kalendarzu. 15 października będzie mowa o zdrowym stylu życia seniorów, a 29 października o tym, co jeść przed treningiem i tuż po nim. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 17 w siedzibie Stalowowolskiego Centrum Aktywności Lokalnej. Obowiązują zapisy.
0: I jak co wieczór w Radiu SK2 mam dla was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i w tej godzinie będzie też kolejna premiera, numer którego jeszcze nie słyszeliście. Bardzo ciekawe połączenie. Kaśka Sochacka nagrała wspólny numer z Cortezem i ja wam ten numer zagram. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Pin na antenie Radia SK2, a teraz idziemy na parapetówkę do małego mieszkania. To co, że jest środek tygodnia, zawsze fajnie do kogoś wpaść i narobić trochę bałaganu, prawda? Na 30 metrów kwadratowych już teraz zaprasza nas Bowska i po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, jak pomieścić uczucia dwóch osób na jednej małej przestrzeni. Da się. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na antenie Radia SK2. Na

To ja, SK2 się nazywam i gram 100% polskich hitów. Za nami łzy, a przed nami kolejna premiera dzisiejszego wieczoru. SK2 odkrywa dla was najlepsze polskie nowości. Kaśka Sochacka i Cortez połączyli siły. Wspólnie nagrali numer do filmu Nasza Rewolucja, który trafi do kin 11 listopada. To historia uczucia, które przetrwało próbę czasu. I właśnie o tym też jest ten numer. Kaśka Sochacka napisała słowa, a Cortez zrobił do tego muzykę. No i wyszedł ten numer, który już teraz gra na antenie Radia SK2. Jak my, premierowo. True.

0: ONA w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie będzie jeszcze powiew lata, bo zagram wam wakacyjny hicior od Marisy. Będzie pięknie po krótkiej przerwie. Ten numer czeka na wasze głosy w gorącej polskiej 20. Jest aktualnie na miejscu 14, ale może być wyżej. Wszystko w waszych rękach. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
11: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
13: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2, a po godzinie 20 będzie jeszcze jeden kultowy polski hit Łatwopalni od Maryli Rodowicz. Słuchajcie, królowa polskiej muzyki cały czas jest w formie, koncertuje i zapowiedziała trasę koncertową. W przyszłym roku ruszy w halowe tournée po Polsce i mówi, że to będzie największe widowisko w jej dotychczasowej karierze i zaprosiła też gości. Na trasie pojawi się m.in. Julia Wieniawa.
1: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Agnieszka Gazda, Muła, Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli zaprasza na koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Na scenie Miejskiego Domu Kultury wystąpi zespół Perła i Bracia, a razem z nimi zaśpiewają stalowowolscy seniorzy. Nie zabraknie też występów lokalnych chórów i zespołów. Przed koncertem będzie można również poznać działalność CAS i zobaczyć efekty pracy jego uczestników. A to wszystko 1 października.
0: Już mniej niż połowa tygodnia nam została, słuchajcie. Teraz już jedziemy z górki w kierunku piątku i nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie, jak zawsze, będzie sporo nowości prosto z waszej listy hitów. Między innymi kawałek, który w tym roku powalczy na Eurowizji Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

NA. To jest SK2, tutaj macie 100% polskiej muzyki i z nami odkrywacie nowe polskie gwiazdy. A z nimi naprawdę warto się zapoznać, bo robią świetną robotę. To zespół Motyle, ekipa z Wrocławia, która regularnie słucha radia SK2. Często się chwalą na Instagramie, że ich kawałek jest na naszej antenie i proszą fanów o głosy. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, a zespół Motyle pozdrawiamy. Bliżej podejdź tak, już teraz.

To jest Radio SK2, mamy dla was różne muzyczne pokolenia. Grzegorz Chyży za nami, a przed nami 14-letni talent to Wiktor Sas, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Poleci na Maltę z hitem Gravity i co ciekawe, za ten numer odpowiada Trips i Lanberry, czyli duet, który znacie z hitu Dzięki, że jesteś. I co ciekawe, Lanberry w 2018 roku pomogła stworzyć hit Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor i one Eurowizję Junior wygrały. Także to bardzo dobrze wróży dla Wiktora Sasa. Gravity, już teraz w SC2.

0: Kobra Nocka w Radiu SK2, a za chwilę zagram wam no chyba najbardziej polski z polskich hitów, bo to będzie numer, w którym każdy z nas może znaleźć coś dla siebie, bo jest po prostu o nas, o wychowanych w Polsce BRO i wychowany w Polsce, aktualny numer 8 gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Anna Maria Jopek. To jest Radio SK2, czyli wasze centrum polskiej muzyki. My nie tylko gramy polskie hity, ale też gościmy polskich artystów. Już jutro ważny gość do nas przyjdzie. Słuchajcie SK2 po godzinie 15, bo do naszego studia wpadnie Mrozum, który niedawno, przypomnę, wydał nową płytę, a niebawem, już 2 października, rusza w trasę koncertową.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Agnieszka Gazda-Muła. Lubisz czytać i rozmawiać o książkach? W Stalowej Woli rusza Book Club. To spotkanie dla miłośników literatury, którzy chcą dzielić się swoimi spostrzeżeniami i ulubionymi cytatami. Wystarczy wcześniej przeczytać wybraną książkę i przygotować kilka swoich spostrzeżeń. Pierwsze spotkanie odbędzie się już jutro o godzinie 16 w miejscu aktywności lokalnej M Kwadrat w Stalowej Woli, a do przeczytania mały książę.
1: Magazyn lokalny.
4: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
5: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
4: Za murami ponad stuletniego gmachu kryje się historia pełna zwrotów akcji. Od reprezentacyjnej ulicy dawnego Rozwadowa, przez sąd, szpital wojenny i więzienie, aż po przestrzeń sztuki. To tutaj przecinają się losy dzisiejszej Stalowej Woli i Alfonsa Karpińskiego, jednego z najciekawszych malarzy młodej Polski. Już teraz zapraszam was do wysłuchania mojej rozmowy z panią Justyną Maziarz, edukatorką z Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli. Rozmawiamy nie tylko o życiu artysty, ale także o jego twórczości, którą dzisiaj można podziwiać na wystawie stałej.
6: To może zaczynając od początku, jak wyglądała historia budynku, w którym się dzisiaj znajdujemy?
7: Myślę, że bardzo ważne jest, aby zacząć od tego, że ulica Rozwadowska, przy której obecnie znajduje się Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, nosiła nazwę niegdyś Pańska. I przez lata była reprezentacyjnym traktem miasta, co oznacza, że zamieszkiwali przy niej bardzo istotni mieszkańcy dla Rozwadowa. Znajdowały się tutaj także ważne instytucje dla tego miasta, takie jak chociażby Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, sąd czy szkoła. Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego mieści się w ponad 120-letnim budynku dawnego sądu. Został on wzniesiony z inicjatywy austriackich władz zaborczych. I to, co jest bardzo istotne, sąd wcześniej urzędował w innym obiekcie, który spłonął w pożarze w 1882 roku. I to właśnie w tym gmachu pracował ojciec Alfonsa Karpińskiego, Alfons Karpiński senior. Pełnił on funkcję sędziego powiatowego w Rozwadowie. Jak mogą się państwo domyślić, obecność urzędu, jakim był sąd, wpływała istotnie na prestiż miasta, bo zamieszkiwali tutaj sędziowie, adwokaci, notariusze, którzy wpływali na to, w jaki sposób miasto było odbierane, prawda, przez chociażby kupców przybywających tutaj. To, co jest bardzo ważne, podczas II wojny światowej opuszczony budynek z inicjatywy księdza Michała Potaczały przeobrażony został w szpital polowy, a 2 lata później utworzono w budynku sądu więzienie. Po przyłączeniu Rozwadowa do Stalowej Woli oraz ustanowieniu nowego powiatu, sąd stał się powiatowym, a następnie rejonowym. Kiedy sąd został przeniesiony do nowo wybudowanej siedziby, a zabytkowy budynek przejęło pod swoją opiekę Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, w 2019 roku w gmachu otwarto Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, gdzie prezentujemy w części stałej dorobek malarza, Bardzo ważną częścią naszego funkcjonowania, naszej działalności jest także organizowanie wystaw czasowych.
6: To może zanim przejdziemy do tego, co mieści się we wnętrzu Galerii Malarstwa, to przejdźmy sobie do postaci samego Alfonsa Karpińskiego. Kim był, kiedy żył i w jaki sposób był związany z Rozwadowem?
7: Alfons Karpiński był młodopolskim malarzem urodzonym w 1875 roku w Rozwadowie. To, co należy podkreślić, to to, że odebrał bardzo staranne wykształcenie w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, której dyrektorem był Jan Matejko. W Monachium pod patronatem Antona Azbego. W Wiedniu, gdzie osiągał sukcesy, zdobywając nagrody, między innymi jako jedyny Polak w historii Akademii Wiedeńskiej Prix de Rome za obraz Kawiarnia. W latach 1918-1927 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Należał między innymi do wiedeńskiej secesji, grupy Zero, Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Brał udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą, ale to, co istotne w jego twórczości, to to, że upodobał sobie Paryż, zresztą jak wielu młodopolskich artystów. Myślę jednak, że mówiąc o Alfonsie Karpińskim, należy podkreślić, że specjalizował się w portretach. I to właśnie portrety były, malarstwo portretowe i postać kobiety były najobszerniejszą, a zarazem najciekawszą częścią artystycznego dorobku Karpińskiego.
6: Czy w takim razie portretował kobiety, które znał, czy również takie kobiety spotkane na przykład na ulicy?
7: Myślę, że wiele kobiet chciało się przejrzeć w jego oczach, bo artysta, o którym opowiadam, miał umiejętność wychwytywania tego, co w fizjonomii kobiece piękne, co przykuwało uwagę. Więc malował nie tylko kobiety, które znał, ale chciały pozować mu liczne aktorki krakowskie, artystki.
6: A czy w takim razie z powodzeniem mu pozowały?
7: Bardzo ciekawe pytanie, bo teraz przychodzą mi na myśl słowa Karpińskiego, które przeczytać możemy w jego wspomnieniach. On napisał je dla profesora Juliusza Starzyńskiego i pokazuje to, że artysta był także mistrzem ciętej riposty, bo właśnie a propos portretów kobiecych, mawiał, że malowałem portrety na zamówienie, niestety modele z małymi wyjątkami mało interesujące. Naturalnie im gorszy model, tym miał większe pretensje do lepszego wyglądu na portrecie. I teraz w odniesieniu do pani pytania, okazuje się, że kobiety malował z chęcią i właśnie to, o czym wspominałam, skupiał się na cechach charakterystycznych wyglądu. Na jego obrazach zauważyć możemy elementy biżuterii, wyeksponowane kapelusze, dodatki. Bardzo istotna była dla niego poza czy ułożenie ciała kobiecego.
6: I możemy też poznać tajniki mody z tamtych czasów.
7: Jak najbardziej. Tajniki mody, fryzury charakterystyczne dla kobiet tamtego okresu. Myślę, że niektórzy słuchacze słyszeli o nazwisku fryzjera, jakim był Cierplikowski, a więc te fryzury na Cierplikowskiego charakterystyczne. Także tak, możemy poznać i fryzury, i charakterystyczne elementy ubioru z tamtego okresu.
6: A czy portretował tylko kobiety?
7: Prócz wizerunków prezentujących kobiety, w działalności artystycznej, w dorobku artystycznym Alfonsa Karpińskiego znajdziemy także obrazy przedstawiające mężczyzn. Na naszej stałej wystawie prezentujemy także obraz przedstawiający chłopca. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju rzadkość, ponieważ młodopolski artysta głównie malował osoby dorosłe. Obok portretu bardzo ważną częścią jego twórczości artystycznej były martwe natury. I artysta zazwyczaj przedstawiał fragment wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem róż, piwoni, chryzantem, maków. Przedstawienia te uzupełniał o takie wanitatywne motywy, którymi były także róże, takie jak chociażby zegar. Elementy japońskie, figurki japońskie także na tych obrazach się pojawiały. Także prócz właśnie portretów kobiecych, ważną częścią dorobku artystycznego Karpińskiego były martwe natury, ale także pejzaże, czy sceny rodzajowe.
6: A co w takim razie przedstawiał Karpiński na obrazach właśnie o tej tematyce martwej natury?
7: Artysta zazwyczaj przedstawiał fragmenty wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem z bukietem kwiatów żółtych, różowych, białych, róż, piwoni, chryzantem.
6: Nie bał się kolorów.
7: Uwielbiał róże. Były jego ulubionymi kwiatami. I wracając do pytania, w jaki sposób związany był Karpiński ze Stalową Wolą, tak jak wspominałam, on przyszedł na świat w Rozwadowie. Jako jedno z sześciorga dzieci Alfonsa Karpińskiego seniora i Barbary Heleny Spyszów. W wieku około 10 lat po krótkich pobytach w Jordanowie i Wadowicach osiedlił się wraz z rodziną w Krakowie. No i tam zaczęła się ta wielka sztuka.
6: Tutaj wspomina Pani o tematyce, która, jak możemy usłyszeć, jest no, dość różnorodna, bo mamy i portrety, autoportrety, martwą naturę. A czy podobnie właśnie jak tematyka obrazów Karpińskiego, tak właśnie technika ich wykonania była również różnorodna?
7: To, co charakterystyczne dla Alfonsa Karpińskiego i przykładem jest chociażby obraz pod tytułem Kwieciarki, jest technika, która nosi nazwę sfumato, od włoskiego słowa dym. I w malarstwie olejnym jest to łagodne przejście z partii ciemnych do jasnych. Patrząc na poszczególne obrazy, na pewno widać poszukiwania stylistyczne młodopolskiego artysty. Przykładem jest chociażby obraz, który prezentujemy na ekspozycji pod tytułem Pejzaż. On z kolei mówi o pełnym zrozumieniu dla młodopolskich zasad sztuki pejzażowej. I kolejnym takim, myślę, ciekawym obrazem w dorobku artystycznym młodopolskiego artysty jest obraz pod tytułem Prometeusz, który wspaniale ilustruje poszukiwania stylistyczne końca XIX wieku.
6: Tutaj rozmawiałyśmy sobie o stylu artystycznym Alfonsa Karpińskiego, a teraz chciałabym przejść do serca galerii, w której się znajdujemy, czyli do wystawy stałej, właśnie w całości poświęconej twórczości Alfonsa Karpińskiego. Jak właśnie została zaprojektowana ta przestrzeń?
7: To, co było najistotniejsze podczas aranżacji tej przestrzeni, to był wybór charakterystycznych dla życia twórczości Karpińskiego miejsc i wątków. Zaczynając zwiedzanie, pierwszym punktem jest stacja Rozwadów, bo tytuł nawiązuje nie tylko do miejsca urodzin młodopolskiego artysty, o którym Państwu dzisiaj opowiadam, ale odsyła także do wystawy stałej Muzeum Regionalnego Stacja Rozwadów między Lwowem a Krakowem. Drugim etapem zwiedzania jest warsztat. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, artysta studiował w różnych ośrodkach w Krakowie, Monachium, Wiedniu, gdzie zdobywał staranne wykształcenie. Kolejnym bardzo ważnym elementem zwiedzania jest Kraków, no i tutaj właśnie Młoda Polska. Karpiński współtworzył fenomen Młodej Polski, aktywnie działał, spotykał się z Cyganerią Krakowską w kawiarni artystycznej Jamie Michalika, uczestniczył w działalności kabaretu Zielony Balonik. No i co ciekawe, jeszcze przed wyjazdem na wiedeńskie studia bardzo zachwycił się podkrakowskim folklorem, więc często bywał w Bronowicach między innymi, czy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym ważnym elementem wystawy jest Paryż. Młodopolski artysta zakochał się w Paryżu. Ten go fascynował pod każdym względem. Ulice, kawiarnie, postaci, które spotykał, które mógł obserwować na paryskich ulicach.
6: Czy portretował także francuskie kobiety?
7: Tak, portretował francuskie kobiety. Miał nawet swoją ulubioną modelkę o imieniu Jane. No i właśnie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego możemy zobaczyć także obrazy przedstawiające tę ulubioną modelkę młodopolskiego artysty. Jednym z nich jest obraz wykonany suchymi pastelami, gdzie modelka Karpińskiego zapozowała mu w pięknym, dekoracyjnym kapeluszu. I to, co jest charakterystyczne dla tego obrazu, to taki przenikliwy wzrok Jane. No i właśnie, nawiązując do takim łącznikiem między Paryżem a Jane, kolejny etap zwiedzania wyznacza nam przystanek Kobieta. I tutaj nie tylko młodopolska femme fatale, paryska modelka, krakowska aktorka, ale też bardzo ważna kobieta w życiu Alfonsa Karpińskiego, młodsza od niego o 25 lat żona, córka krakowskiego adwokata Władysława Chmielarczykówna. Jednym z ciekawych obrazów, który prezentujemy na wystawie stałej, jest portret Józefiny Rogosz-Pieńkowskiej. Obraz ten przedstawia kobietę działającą na wielu polach, poetkę, pisarkę, aktorkę. Jej drugim mężem był malarz Pieńkowski. I to, co jest bardzo istotne, kobieta ta była muzą artystów młodej Polski. Z powstaniem tego obrazu wiąże się pewien skandal obyczajowo-artystyczny. Mianowicie podczas malowania innych modelek, mam tutaj na myśli Pieńkowskiego oraz Karpińskiego podczas pracy, pada pomysł, aby sportretować żonę właśnie Pieńkowskiego. Niestety w trakcie malowania mąż modelki podejmuje decyzję o niekończeniu dzieła. W związku z tym młodopolski artysta, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, musi dokończyć dłonie Pieńkowskiej, wzorując się na innej modelce. Później pojawiają się także żądania dotyczące tego, aby nie prezentować obrazu na zbliżającej się wystawie zero. Nawet sam Pieńkowski proponuje zakup obrazu, ale Karpiński na ten pomysł się nie zgadza. Istotnym elementem zaaranżowania przestrzeni wystawy stałej jest miejsce stworzone na wzór pokoju pracowni artysty według archiwalnego zdjęcia pracowni Alfonsa Karpińskiego. W pomieszczeniu zaaranżowanym na wzór pracowni Alfonsa Karpińskiego znajdą Państwo autoportret młodopolskiego artysty czy wizerunki jego ulubionych kotów.
6: Znamy imiona tych kotów?
7: Koty Karpińskiego, jeden z nich miał na imię Fifi, drugi natomiast Żabunia. Tak jak wspominałam wcześniej, ważnym elementem dorobku artystycznego Karpińskiego były portrety. Ważnym były także martwe natury. To kolejny punkt, można powiedzieć, który wystawę zamyka. Znajdą Państwo także część, którą nazwaliśmy aneks. Ukazuje on mało znaną działalność Karpińskiego w oddziale grobów wojennych podczas I wojny światowej. Zadaniem młodopolskiego artysty w tym okresie było dokumentowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej.
6: To już tak podsumowując wystawę stałą, ile właśnie obrazów stworzonych przez Alfonsa Karpińskiego możemy na niej znaleźć?
7: Na ekspozycji znajduje się ponad 80 prac artysty. Ponad 70 prac pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Pozostałe to depozyty i wypożyczenia. Łącznie prezentujemy kilkadziesiąt obrazów olejnych, szkice. Wśród nich znajdą Państwo akty czy studium postaci oraz grafiki, akwarele i pastele.
6: Z tego co wiem, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego oprócz wystawy stałej możemy też zwiedzać wystawy czasowe. W jaki sposób właśnie wymyślacie tematykę właśnie tych wystaw czasowych?
7: Bardzo istotną częścią naszej działalności jest działalność edukacyjna. W związku z tym, że zawsze zwracamy na to uwagę, aby przyciągnąć rzesze uczniów i stąd pomysły na wystawy edukacyjne.
6: A skoro już mówimy właśnie o wystawach czasowych, to właśnie przez jak długi czas można właśnie oglądać takie wystawy czasowe u Was? Czy to jest miesiąc, dwa, trzy, czy pół roku?
7: Bywa różnie. Tak jak Pani wspomniała, niektóre wystawy prezentujemy miesiąc, niektóre nawet kilka miesięcy do pół roku.
6: A czy przychodzi Pani do głowy właśnie jakaś wystawa, którą kiedyś prezentowaliście, która właśnie była taka wyjątkowo ciekawa?
7: Muszę przyznać, że według mnie każda wystawa jest bardzo ciekawa i ma potencjał. Natomiast warto powiedzieć kilka słów o wystawie Jak maki mieniące kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera. Na niej prezentowaliśmy niesamowite obrazy młodopolskiego artysty, przedstawiające chociażby jego małżonkę, która była jego najwierniejszą modelką. Kolejną wystawą, o której warto wspomnieć, była wystawa z pracowni w 150. rocznicę urodzin Alfonsa Karpińskiego. Na niej prezentowaliśmy obrazy Olgi Boznańskiej, u której Alfons Karpiński miał okazję być i widzieć jej pracownię w Paryżu, czy Wojciecha Weissa. I to między innymi pozwoliło na pewno lepiej zrozumieć kontekst chociażby Młodej Polski i twórczości Alfonsa Karpińskiego. Osoby, które nie mogą odwiedzić nas, będąc fizycznie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, mogą wejść na naszą stronę internetową w zakładkę Zbiory cyfrowe i tam obejrzeć obrazy Alfonsa Karpińskiego.
6: Czyli ma Pani na myśli taki wirtualny spacer?
7: Poniekąd tak.
3: Sport w naszym mieście.
4: Od ponad dwóch dekad zachęca do aktywnego odkrywania świata i budowania relacji ponad pokoleniami. Mowa o Stowarzyszeniu Azymut ze Stalowej Woli. Dzisiaj to nie tylko wyjazdy i warsztaty, ale przede wszystkim społeczność ludzi połączonych pasją do podróży, historii i wspólnego działania. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z prezesem tego stowarzyszenia, panem Jarosławem Grzegorczykiem.
6: No to może na początek, jak narodził się pomysł właśnie na utworzenie stowarzyszenia i skąd taka nazwa Azymut?
8: Stowarzyszenie Azymut powstało w 2003 roku z potrzeby stworzenia miejsca, które będzie inspirowało dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu oraz poznawania świata. Na przestrzeni 20 lat Azymut rozwinął się z inicjatywy lokalnej w organizację prowadzącą szeroką działalność poprzez obozy, kolonie, zimowiska, warsztaty i zajęcia dla różnych grup wiekowych. Stworzyliśmy 3 kluby. Klub małego podróżnika skupiający dzieci i młodzież, klub podróżnika skupiający osoby dorosłe i seniorzy. To jest taki trzeci klub, który działa. Łączy ich przede wszystkim pasja do podróży, pasja do historii, potrzeba aktywności społecznej, aktywności, która rozładuje taki codzienny, można powiedzieć, stres, codzienną, prawda, taką naszą codzienność. Chęć poznawania świata oraz wspólne relacje.
6: Można powiedzieć, że w Azymucie jest tak jakby międzypokoleniowo.
8: Prowadzimy zajęcia międzypokoleniowe. Można powiedzieć, że Azymut łączy pokolenia.
6: To w takim razie ilu członków tak mniej więcej łączy teraz stowarzyszenia?
8: W tej chwili mamy około 100 osób.
6: Takich czynnych uczestników wycieczek?
8: No tak, można tak powiedzieć.
6: Widzę, że chyba z przymrużeniem oka.
8: Każda wycieczka jest inna, każdy wyjazd jest inny, każde warsztaty są inne, są przygotowywane dla każdej grupy wiekowej, prawda? W związku z tym dzieci oddzielnie, dorośli, seniorzy. No nie ukrywam, że mamy bardzo silną grupę seniorów, bardzo silną grupę osób dorosłych, które przyciągają góry wycieczki. Tak działa nasz Azymut, który, prawda, stawia na rozwój przez doświadczenie, współpracę i empatię, aktywny styl życia i odwagę do realizacji marzeń przede wszystkim. Trzeba się odważyć, spróbować swoich sił.
6: W jaki sposób wybieracie właśnie takie kierunki podróży? I gdzie najczęściej może wyjeżdżacie?
8: Szukamy ciekawych miejsc w Polsce, miejsc, które jeszcze nie były odwiedzane przez naszych członków, naszych przyjaciół, którzy uczestniczą w naszych podróżach. Szukamy czegoś, co przyciągnie, prawda? Historia, przyroda, kultura.
6: A tutaj na Podkarpaciu też gdzieś jeździcie? Albo odwiedzacie jakieś miejsca częściej niż inne?
8: No tak, oczywiście Podkarpacie jest bardzo piękne, już nie wspomnę o Bieszczadach, ale przede wszystkim nasze tereny, okoliczne miejscowości Stalowej Woli, które przyciągają dużo osób, Lasy Janowskie, okoliczne nasze gminy, które w każdej miejscowości jest coś ciekawego, co warto odwiedzić, a nie każdy tam był, nie każdy to widział.
6: A jakieś przykłady oprócz Lasów Janowskich?
8: Oczywiście każda gmina, tak jak wspomniałem, ma coś ciekawego, prawda? Wspomnijmy na przykład gminę Bojanów. Na jej terenie znajduje się miejsce, na którym był wybudowany zamek króla Władysława Jagieły, z którego zbudowano później klasztor kapucynów. Mało kto o tym wie, na przykład znajduje się na terenie prywatnym studnia zamkowa w miejscowości Przyszów. Zresztą szlak, który jest, można wytyczyć szlak wokół Łęgu, prawda? Bardzo ciekawy do wycieczek pieszych czy też rowerowych.
6: Czyli tu już mamy różne rodzaje tych wycieczek, piesze, rowerowe, a czy jakieś górskie też?
8: Tak, oczywiście góry przyciągają ludzi. My na przykład zdobywamy koronę gór. także jest grupa osób, która jeździ systematycznie co miesiąc, zdobywamy kolejne szczyty. Wszystkie nasze wyjazdy dostosowane są do wieku uczestników, program edukacyjny i rekreacyjny, wybór atrakcyjnej lokalizacji oraz ciekawostek historycznych danego miejsca.
6: A jak wygląda przygotowanie właśnie takiej wycieczki właśnie dla dzieci i młodzieży i gdzie najczęściej na przykład takie młodsze osoby wyjeżdżają?
8: Każda wycieczka jest przygotowana pod daną grupę, tak jak wspomniałem. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest najbliższy teren, najbliższy tutaj, czy Góry Świętokrzyskie, czy Roztocze, czy Lasy Janowskie. Osoby już starsze wyjeżdżają w inne zakątki, oddalone od Stalowej Woli i jest większy stopień trudności do pokonania.
6: A czy w tych wycieczkach są również takie zagraniczne?
8: Tak, organizujemy wycieczki zagraniczne. Jako Azymut zwiedziliśmy już dość dużo krajów. Zwiedziliśmy Niemcy, zwiedziliśmy Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Bułgarię, Bośnię, Hercegowinę, Włochy, no i Ukrainę.
6: Czyli trzymacie się Europy na razie. A co jak skończą się kraje europejskie w takim razie?
8: No to będziemy myśleć, co dalej. Na razie mamy dość dużo planów i chcemy je zrealizować.
6: A jakiego rodzaju wycieczki organizujecie? Bo tutaj pan mówi po Polsce, po Europie, ale jakiego typu? Czy to są tylko piesze i rowerowe wycieczki, górskie, czy jeszcze jakieś inne?
8: Oprócz wymienionych tych form, które pani wspomniała, organizujemy również wycieczki autokarowe do różnych miast, terenów w Polsce, tak jak powiedziałem, jak również spływy kajakowe.
6: A skoro już mowa o spływach, to przyszedł mi na myśl Ulanów, ten najbliższy tutaj.
8: Tak, organizowaliśmy spływ po Tanwi z Harasiuk do Ulanowa. Naszym ulubionym miejscem do spływu to jest Roztocze, rzeka Wieprz.
6: Czyli macie takie miejsca, do których lubicie wracać?
8: Tak, oczywiście. Każdy ma jakieś tam swoje miejsce, gdzie lubi wracać. Dla nas jest Roztocze bardzo fajne, ponieważ jest bardzo fajna przyroda. Miejsce, gdzie każdy odpoczywa.
6: A czy ma pan w głowie takie miejsce wycieczki? Miejsce i taka lokalizacja najbardziej oddalona od Stalowej Woli? Gdzie byliście?
8: Najdalej to Helsinki w Europie, a jeżeli chodzi o Polskę, no to Hel. Hel i zachodnie pomorskie, Szczecin, Świnoujście.
6: Przedrostek się nie zmienia.
8: Nie.
6: Tutaj mówimy o takich wycieczkach do odległych krajów, takich jak Finlandia i Helsinki, ale za takimi wyprawami myślę, że stoi też szereg takich działań przygotowawczych. Jak właśnie stowarzyszenie przygotowuje swoich uczestników do takich wypraw i też może co zaleca zrobić przed taką wyprawą? Czy może jakaś karta EKUS albo coś tego typu?
8: Tak, karta EKUS. Zalecamy, aby każdy uczestnik naszych wypraw posiadał kartę EKUS. Jest to bezpłatna karta, którą wydaje Narodowy Fundusz. My jako stowarzyszenie mamy wpis do ewidencji organizatorów turystyki pośredników. Posiadamy gwarancję turystyczną, to jest bardzo ważne, jak również wykupujemy polisy ubezpieczeniowe. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Każde nasze wyjazdy, które organizujemy podczas wakacji, jak obozy, kolonie, zimowiska, muszą być zgłoszone do kuratorium oświaty. To nam daje poczucie bezpieczeństwa. Przede wszystkim doświadczona kadra, nadzór instytucji. Także szczegółowo przygotowany program pod każdy jeden wyjazd.
6: No właśnie, jak przygotowuje się taki program takiego wyjazdu i co on zawiera?
8: No musimy zapoznać się z krajem, z miejscowością, gdzie chcemy pojechać, co możemy pokazać uczestnikom naszych wyjazdów, tak aby zapamiętali to miejsce, patrząc na te walory turystyczne, historyczne i przyrodnicze.
6: A gdzie w takim razie znajdujecie takie informacje? Czy to jest internet, czy to są przewodniki turystyczne?
8: Oczywiście korzystamy z internetu, szukamy, czytamy, ale przede wszystkim szukamy w starych przewodnikach turystycznych.
6: Czyli szukacie takich niuansów?
8: Tak, takich ciekawostek, które może nie są teraz tak bardzo popularne, a jednak mają jakiś ślad na tle historii, na tle kultury danej miejscowości.
6: Tutaj mówimy o kierunkach, które odwiedza Stowarzyszenie Azymut, ale zastanawia mnie, jak wygląda proces wyboru takiego kierunku wycieczki. Czy pan właśnie jako prezes stowarzyszenia odpowiada właśnie za wybór kierunków takich wycieczek, czy może robicie właśnie jakieś spotkanie, jakieś burze mózgów tu w miejscu, w którym się teraz znajdujemy i właśnie obgadujecie miejsca, które chcielibyście odwiedzić?
8: Wybór wycieczek polega na wspólnym spotkaniu i szukamy ciekawych miejsc, rozmawiamy, gdzie jeszcze osoby nie były, chcą zobaczyć, dlatego wspólnie ustalamy plan takich wycieczek na dany rok.
6: Okej, czyli jest taka burza mózgów na początku roku i robicie taki plan działania.
8: Ta burza mózgu odbywa się na jesień.
6: Okej, czyli planujecie już na kolejny rok wszystko jesienią.
8: Tak, ze względu na to, że musimy wstępnie zarezerwować czy autokar, czy hotele, pensjonaty, a to naprawdę zajmuje troszeczkę czasu.
6: A czy takie spotkania właśnie w ramach stowarzyszenia, one odbywają się tutaj częściej niż raz do roku? Czy właśnie macie takie terminy, w których się spotykacie?
8: Nie, stowarzyszenie działa na bieżąco, mamy regularne spotkania, wspólne wyjazdy, zajęcia tematyczne i warsztaty. To są w ramach klubu. Oddzielne są zajęcia dla dzieci, oddzielne zajęcia dla osób dorosłych, jak również zajęcia dla seniorów.
6: Jak

0: Jak wspomniałem, że to góry to raczej dla klubu podróżnika. Dla seniorów są takie spokojniejsze szlaki. Dzieci również niedawno były z nami w wyższych górach, także sobie poradziły. Także dzieci chodzą też po górach. Także zapraszamy.
1: Czyli w takim razie podróżujecie tutaj i chodzicie w polskie góry, czy również zagraniczne?
0: Tak, podróżujemy po górach polskich i wędrujemy.
1: No i może już tak na sam koniec, co powiedziałby Pan osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę z turystyką?
0: Rada dla początkujących? Nie trzeba doświadczenia, wystarczy tylko chcieć. Najważniejsze to zrobić pierwszy krok i wstąpić do Azymutu, by ruszyć z nami w drogę.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Historia regionu.
1: Kiedyś nauka nie była dla kobiet oczywistością. Jak zmieniała się edukacja dziewcząt na Podkarpaciu przed II wojną światową? W dzisiejszym magazynie lokalnym razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zaglądamy do szkół w Przemyślu, Rzeszowie i Rozwadowie, czyli obecnej dzielnicy Stalowej Woli. Sprawdzamy, czego uczono dziewczęta, kto miał dostęp do nauki i jakie możliwości dawało zdobyte wykształcenie. Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą porozmawiamy sobie o edukacji kobiet na Podkarpaciu przed II wojną światową. I zanim przejdziemy do tego tematu, myślę, że warto zapytać o to, dlaczego przez wiele stuleci dziewczęta i kobiety miały znacznie trudniejszy dostęp do edukacji niż mężczyźni. Z czego wynikały takie ograniczenia?
3: Wynikały one przede wszystkim z wzorców społecznych, które w tamtym czasie obowiązywały, które już na pewnym etapie utrwaliły się w świadomości mieszkańców tak naprawdę całej Europy, można powiedzieć. No bo teoretycznie w dawnych czasach taką naturalną rolą kobiet uważano, że była praca w domu, opieka nad dziećmi, generalnie obowiązki rodzinne, nie uczestnictwo w życiu publicznym czy nauce. To były rzeczy przewidziane raczej dla mężczyzn. Zresztą w większości społeczeństw edukacja była tak naprawdę podporządkowana mężczyznom. To oni mieli się uczyć, zdobywać stopnie, także na przykład kościelne, co jest ciekawe, czy urzędnicze, wojskowe. Natomiast dziewczyny, dziewczęta pozostawały raczej poza tym systemem, ewentualnie trafiały do szkół o takim dość bardzo ograniczonym programie lub jak na przykład w przypadku kobiet, powiedzmy, z różnych, powiedzmy, wyżej urodzonych, z różnego rodzaju rodów, to one, prawda, tą edukację domową odbierały, która też była raczej nakierowana na to, żeby przede wszystkim spełniać się w roli takich, można powiedzieć, gospodyń, prawda, czyli między innymi gra na fortepianie, literatura, to były raczej sfery zarezerwowane bardziej dla kobiet. Natomiast co nam to wszystko mówi? To nam mówi tyle, że to było wszystko związane z pewnego rodzaju niskim statusem społecznym kobiet w tamtym okresie. Były przekonania, prawda, nauka nie jest im potrzebna, a nawet może i groźna, bo jeszcze doprowadzi do tego, że kobieta zacznie samodzielnie myśleć. To były takie wzorce utrwalone, które dzisiaj nas szokują, a w tym okresie były niestety naturalne. A oprócz tego jeszcze trzeba też dodać, że były też czynniki ekonomiczne, prawda, w wielu rodzinach, tak zwłaszcza tych ubogich, trzeba było wybrać, kto odbierze wykształcenie, kto pójdzie do szkoły. Raczej stawiano na syna w takim przypadku, a nie córkę. I przez to tak naprawdę można powiedzieć, że wiele instytucji było przez to zabetonowanych, prawda, przez mężczyzn raczej niechętnych kobietom, tak byśmy to powiedzieli.
1: No to kiedy w takim razie ta sytuacja właśnie kobiet zaczęła się zmieniać i dlaczego tak się stało?
3: To znaczy, to był dość złożony proces. Po raz pierwszy na temat tego, że dziewczyny, kobiety powinny uczęszczać na zajęcia do szkół, czy też generalnie powinny odbierać trochę szersze wykształcenie, to już tak nieśmiało się zaczęło zmieniać w okresie takich prądów oświeceniowych, czyli tak powiedzielibyśmy XVIII wiek, prawda, kiedy pojawia się ta idea takiej masowej edukacji, edukacji powszechnej, kiedy zaczęto zakładać szkoły, prawda, nakierowane właśnie na zdobywanie takiej przynajmniej podstawowej wiedzy przez rzesze obywateli. Zresztą XVIII wiek to okres, kiedy tak naprawdę pojęcie obywatela ukuto. Także przynajmniej w takim dzisiejszym znaczeniu tego słowa. W każdym razie XVIII, już XIX wiek, kiedy pojawiają się hasła emancypacji kobiet, między innymi, jeśli to są słuchacze, którzy czytali lektury, to z pewnością pamiętają między innymi Wokulskiego, Lalkę, tam również pojawiają się te hasła emancypacji kobiet. Widzimy dość wyraźnie, że pojawiało się w tej powieści wiele bohaterek, które zabiegało o rozwój, o szansę. To właśnie przemawiało tak naprawdę, to był taki manifest tamtych czasów, prawda? Czyli ta połowa XIX wieku no to rzeczywiście był czas, kiedy zaczęło się zmieniać to myślenie, kiedy to kobiety zaczęły domagać się swoich praw. No i co jest ciekawe, to się też zbiegło mniej więcej z taką tendencją, kiedy to coraz częściej otwierano żeńskie gimnazja, szkoły średnie. Także już można powiedzieć, że na uczelniach również już te kobiety stopniowo zaczęły się dobijać, prawda, do tych bram, do tych kariery. Oczywiście był to złożony i bardzo powolny proces. Tak naprawdę w przypadku Polski, no to już druga RP, można powiedzieć. To był czas, kiedy rzeczywiście w tamtym momencie młode kobiety mogły zostać studentkami medycyny, prawa. No i wtedy też pojawiło się wiele karier wybitnych lekarek, czy też naukowczyń. Także to był, można powiedzieć, taki bardzo rozciągnięty w czasie proces. Czyli zaczynamy od XVIII wieku i takich nieśmiałych haseł, a skończywszy już na XX wieku, prawda, kiedy no w zasadzie obowiązkowa edukacja stała się pewnego rodzaju standardem.
4: Dobrze, no to mamy już taki, można powiedzieć, zarys historyczny, jakkolwiek by to nie brzmiało podczas rozmowy historycznej. W każdym razie już wiemy, jak wyglądała ta edukacja kobiet we wcześniejszych wiekach. A teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszej rozmowy, czyli edukacji kobiet przed II wojną światową na terenach dzisiejszego Podkarpacia. Które miasta były takimi najważniejszymi ośrodkami edukacji dziewcząt?
3: To znaczy tak, generalnie w tamtym okresie spośród takich najważniejszych ośrodków wymienić można z pewnością Przemyśl i Rzeszów. To jest w jakimś tam stopniu zrozumiałe, prawda, biorąc pod uwagę, że jeśli poszukamy największych w tamtym okresie miast na terenie dzisiejszego Podkarpacia, no to rzeczywiście te dwa miasta są takie największe w tamtym okresie i w tym również, więc jest to w jakiś sposób też zrozumiałe, że to tam doszło do zakładania takich pierwszych, większych, liczących się szkół, choć oczywiście były też, prawda, mniejsze ośrodki, gdzie jakieś tam w stawkowych formach też szkoły żeńskie były, no Rozwadów na przykład, dzisiejsza Stalowa Wola, no to jest taki przykład, ale tego można wymieniać całkiem sporo.
4: Ale jako pierwszy przykład wskazałeś Przemyśl. Dlaczego?
3: Tak, Przemyśl generalnie jeszcze w XIX wieku stał się takim jednym z najważniejszych w regionie ośrodków edukacji dziewcząt i wynikało to tak naprawdę z kilku przyczyn. Przede wszystkim Przemyśl był dużym miastem galicyjskim, twierdzą zresztą, centrum administracyjnym, ale też i, co jest tutaj ciekawe, dość silnym ośrodkiem religijnym i narodowym. I tutaj mówiąc o tych tendencjach narodowościowych, powiemy oczywiście o Polakach, ale też i o rodzącej się świadomości wśród narodu ukraińskiego. W związku z tym, że w tamtym okresie następował wzrost takiego ogólnego nacjonalizmu, przy czym zaznaczę nacjonalizmu rozumianego jako czynniki narodowotwórcze, nie takiego, jak my dzisiaj rozumiemy nacjonalizm, to sprawiało, że wszystkie grupy narodowościowe koncentrowały się nie tylko na rozwoju życia społeczności, ale też i w znacznym stopniu edukacji, tak aby wychować świadomych członków narodu. No i wiadomo, z jednej strony mamy oczywiście tą grupę męską, prawda, więc szkoły typowo męskie, ale też i powstawały takie prywatne zakłady kształcenia, także nakierowane na wychowanie już dziewcząt. Zresztą warto wspomnieć, że te tendencje dotyczyły nie tylko szkół świeckich, ale i również związanych z kościołem. Sama diecezja przemyska na przykład, według badań tak z okresu połowy XIX wieku, miała aż 5 prywatnych takich zakładów kształcenia. Dlatego widzimy, że tych szkół było dość sporo, tych miejsc, gdzie młodzi ludzie mogli zdobywać edukację. Także to z pewnością przyczyniało się do tego, że Przemyśl był istotnym miejscem, gdzie ta edukacja mogła być realizowana. No ale też trzeba pamiętać o tym, że tak jak właśnie wspomniałem, należy wskazać na to Centrum Ukraińskiego Szkolnictwa Średniego w tamtym okresie, bo oczywiście mieliśmy Lwów, ale Przemyśl też był dość istotny, także dlatego, że między innymi tutaj rozwijał się ruski, a później ukraiński Instytut dla dziewcząt oraz inne tego typu szkoły, które oczywiście były związane też z obrządkiem grecko-katolickim. W każdym razie to takie zderzenie na terenie dzisiaj podkarpackiego miasta sprawiło, że Przemyśl w naturalny sposób stał się takim laboratorium nowych form edukacji, nie tylko mężczyzn, ale również kobiet. I tu, żeby nie być kołosłownym, skoro mówię o tym zderzeniu różnych systemów edukacyjnych, różnych systemów pod względem takim narodowościowym odmiennych, to należy też wspomnieć o pewnych przykładach. Jeśli mówimy o polskich szkołach, to jako taką szkołę dla dziewcząt z pewnością należy wyróżnić gimnazjum Anny Rachalskiej, które w Przemyślu działało w latach od, jeśli dobrze pamiętam, 1911 roku do 1920. I śmiało można powiedzieć, że była to placówka, która, co ważne, realnie otwierała kobietom drogę zarówno do matury, jak i później do studiów. Ono wyrosło z pensjonatu i też jednocześnie, chyba jak dobrze pamiętam, z całej szkoły, prowadzonej wcześniej przez Marię Hild, ale później to właśnie Anna Rachalska nadała mu taki klasyczny, gimnazjalny charakter. Dlaczego? Dlatego, że ona stopniowo przekształciła liceum w takie klasyczne gimnazjum, uruchomiła pełne klasy gimnazjalne i taki dwuletni kurs przygotowawczy dla absolwentek innych szkół, bo też wiadomo, była różnica systemów edukacji. Zresztą odsyłam tutaj do powieści Żeromskiego i do syzyfowych prac, prawda? Jeśli chcemy zobaczyć, jak ten system wyglądał, to akurat mówimy co prawda o zaborze rosyjskim, ale i tak to pokaże też mniej więcej właśnie te różnice. Teoretycznie szkoły funkcjonowały według jednego systemu, ale jednak się nieco różniły. W każdym razie szkoła Rachalskiej szybko zyskała bardzo dobrą opinię. Nawet prasa miała pisać, że gimnazjum Rachalskiej cieszy się wielkim zaufaniem publiczności. To jest akurat cytat z miejscowej pracy, dlatego, bo dzisiaj możemy publiczność kojarzyć w taki sposób, prawda, widownie i tak dalej. Tutaj publiczność jako opinia publiczna, to należy w ten sposób rozumieć. W każdym razie, tak jak wspomniałem, uczennice bardzo dobrze zdawały maturę i co warto wspomnieć, bo zaznaczyłem tutaj, że Przemyśl nosi w sobie ten pierwiastek wielonarodowościowy, wielowyznaniowy. No i w tej szkole Rachalskiej tak naprawdę też to było widać, bo w placówce uczyły się osoby różnych wyznań i różnych religii. W 1920 roku Skarb Państwa odkupił całą placówkę i przekształcił w Państwowe Żeńskie Gimnazjum im. Marii Konopnickiej i to było takie pierwsze państwowe gimnazjum żeńskie w Przemyślu.
4: A czy wiemy, jakie nauki pobierały tam wówczas dziewczęta?
3: To znaczy, była to raczej edukacja nastawiona, prawda, na zdanie maturę, czyli z jednej strony były to przedmioty takie typowo, nazwalibyśmy, związane z kulturą, ale też i umiejętności przydatne, prawda, takie jak algebra, jak matematyka, czy przede wszystkim literatura. No, to był dość szeroki program i raczej zgodny z tym, co w tamtym czasie, prawda, pochwalały władze, czy to austriackie, czy już później nowonarodzonej Polski. Dla równowagi, bo rozgadałem się trochę o gimnazjum Rachalskiej, ale trochę wcześniej wspominałem też o ruskim, później ukraińskim Instytucie dla Dziewcząt. O nim też warto wspomnieć, bo była to kluczowa instytucja z punktu widzenia edukacji kobiecej na terenie ówczesnej Galicji. Placówka została założona na bazie bursy dla dziewcząt, którą utworzono w 1881 roku przez, jak dobrze pamiętam, Ruskie Towarzystwo Obrządku Katolickiego, tak chyba była nazwa. No a później ona się była wielokrotnie przekształcana, aż w momencie, kiedy bodajże w 1920 roku stała się takim gimnazjum typu humanistycznego. No, w całej tym instytucie prowadzono edukację w języku ukraińskim, co w jakiś sposób było dość wyjątkowe z punktu widzenia ówczesnych czasów, ale też i co istotne, placówka była utrzymywana ze środków prywatnych, czyli przede wszystkim ze środków darczyńców, różnego rodzaju organizacji, zbiórek. Także to był też, można powiedzieć, taki element, który dość jasno pokazywał, że Przemyśl był miastem wielonarodowościowym. No i też to się odbijało w jakiś sposób na tamtejszej edukacji.
4: Czyli tutaj mieliśmy Przemyśl i zarówno polskie, jak i ruskie, a następnie ukraińskie ośrodki edukacyjne. No i może przejdźmy sobie teraz do Rzeszowa. Co właśnie zachowane archiwalia mówią o rozwoju szkolnictwa właśnie w tym mieście?
3: Znaczy pokazują przede wszystkim, że Rzeszów legitymował się taką dość rozwiniętą siecią szkół. Jeśli mamy analizować kwestie edukacji kobiecej na terenie dzisiejszej stolicy Podkarpacia, tutaj nieoceniona jest z pewnością dokumentacja Szkoły Żeńskiej imienia Świętej Scholastyki. Ona zmieniała się wielokrotnie, zmieniały się jej nazwa, charakter. W każdym razie to, co jest istotne, to że cały zespół związany z tą szkołą opiera się m.in. na ówczesnych katalogach klasowych, na księdze ocen, egzaminach, także no, to dość dobrze pokazuje mniej więcej, jak takie szkoły działały. W każdym razie z dokumentów wynika na pewno, że sieć szkół powszechnych dla dziewcząt, zarówno, nie mówię tylko o Rzeszowie, mówię ogólnie o całym regionie, przekształcała się tak naprawdę wraz z ogólnymi reformami oświaty, co jest raczej dość logiczne, prawda? Czyli najpierw bazujemy na czteroklasowych szkołach ludowych, później w okresie reform II RP stały się one siedmioklasowymi szkołami powszechnymi. No a Szkoła Świętej Scholastyki, od której zacząłem, no to zachowała w pewien sposób swój żeński charakter w tym systemie. Przy czym no, musiała się dostosować, wiadomo, do zupełnie nowych realiów, nowych programów. Generalnie mówiąc o przykładach szkół, jakie wówczas działały w Rzeszowie, no to oczywiście z jednej strony mówimy o Szkole Żeńskiej imienia Świętej Scholastyki. Ja o niej kilka razy wspominałem i dalej wspominam, dlatego że to była najstarsza rzeszowska szkoła żeńska, która operowała w tamtym okresie i, no i tradycje w jakimś stopniu sięgają aż XVIII wieku, bo zaczynała ona najpierw jako klasa dla dziewcząt przy Cesarsko-Królewskiej Szkole Głównej dla Chłopców. To jeszcze mamy bodajże 1784 rok. No a później przekształcona została w trzyklasową szkołę wydziałową żeńską, która jeszcze była tam dodatkowo połączona z inną placówką. No a później ten charakter dalej się zmieniał, bo w 1922 roku, jak pamiętam, przyjęła ona nazwę Szkoły Powszechnej Siedmioklasowej Żeńskiej imienia Świętej Scholastyki. No i stała się taką, można powiedzieć, już pełnoprawną szkołą powszechną dla dziewcząt. Tak, tu dużo uwagi poświęciłem Szkole imienia Świętej Scholastyki, natomiast warto też wyróżnić tutaj prywatne gimnazjum realne żeńskie, które powstało tak naprawdę dzięki inicjatywie rzeszowskich obywateli. To było w 1910-1911 roku. Ono miało na celu utrzymanie szkoły żeńskiej i mieściło się, jak dobrze pamiętam, w kilku wynajmowanych kamienicach. One mieściły się przy ulicy Konarskiego czy Sokoła. No i program ten, jak sama nazwa wskazuje, miał charakter tak zwany realny, czyli kładł nacisk na przedmioty ogólne i przygotowanie do matury, aczkolwiek trzeba też wspomnieć, że w Rzeszowie działało też, poza tymi dwiema szkołami, również kilka takich prywatnych zakładów kształcenia dla kobiet, które były prowadzone przez różne środowiska.
4: To w jakich zawodach kobiety mogły się w nich kształcić?
3: No, generalnie mogły się w takich szkołach doskonalić w kilku takich sferach, bo z jednej strony oczywiście były te tak zwane kursy ogólne, prawda, nakierowane na wiedzę podstawową, no ale przede wszystkim jednak dominowały umiejętności związane z zajęciami typowo domowymi, prawda, czyli tutaj między innymi nauka haftu, kroju, czy generalnie zarządzania gospodarstwem domowym. No to można powiedzieć, że są takie podstawowe umiejętności, które znajdowały się między innymi w katalogach kursów ówczesnych.
4: Mówiliśmy już sobie o Przemyślu i o Rzeszowie, a teraz przejdźmy sobie do ostatniego miasta, w zasadzie dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli, czyli do Rozwadowa. Jak właśnie w tamtym ówczesnym przedwojennym mieście wyglądała edukacja dziewcząt?
3: Znaczy wyglądała na pewno ciekawie, biorąc pod uwagę tamtejszą strukturę demograficzną, prawda? Pamiętamy, że na pewnym etapie lub ludnością rozwodowa przede wszystkim była zdominowana przez osoby pochodzenia żydowskiego, prawda? I to sprawiało, że no oczywiście z jednej strony mieliśmy, prawda, koedukacyjne szkoły elementarne, gdzie rzeczywiście nauki pobierały jednocześnie dziewczynki i chłopcy, ale też i były szkoły typowo religijne, prawda, w których mogły się kształcić między innymi osoby pochodzenia żydowskiego, więc sprawiało to, że obok siebie żyły tak naprawdę dwa światy. To, co jest istotne, to to, że w jakimś stopniu wszystkie te grupy nabywały dość podobne umiejętności, prawda, bo we wszystkich obowiązywała nauka czytania, pisania, rachunków, no i religii oczywiście też. Natomiast takim istotnym krokiem, jeśli mówimy o edukacji rozwadowskiej, było założenie takiej trzyklasowej koedukacyjnej szkoły handlowej Towarzystwa Szkoły Zawodowej, którą otwarto, jak dobrze pamiętam, w 1928 roku. To była szkoła, jak sama nazwa mówi, handlowa, czyli bardziej o takim profilu zawodowym. Ona była dostępna zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. No i w zasadzie dzięki temu młodzi ludzie, w tym właśnie dziewczyny, mogły się przygotowywać do pracy w handlu, w kancelariach, administracji. No i co tu jeszcze można powiedzieć? No w zasadzie zachowane kroniki pokazują, że te dzisiejsze i późniejsze szkoły w Stalowej Woli trochę kontynuowały te tradycje rozwadowskie, prawda? Wiemy, że w Rozwadowie od XVIII wieku w ogóle istniała jednoklasowa szkoła parafialna, a później rozbudowano taką szkołę ludową z kilkoma salami. I to, co jest ciekawe, to była przez pewien czas jedyna taka placówka oświatowa w okolicy całej. Natomiast w okresie międzywojennym, no to wiemy, że to już była cała ta sieć szkół, prawda? Czyli z jednej strony te takie szkoły ludowe, ale oczywiście też szkoła handlowa. Także generalnie można i plus jeszcze oczywiście te szkółki takie typowo religijne, więc no generalnie Rozwadów, cała Galicja i późniejsze województwo lwowskie, no to były typowo obszary wielokulturowe, prawda? W związku z czym to jest też w jakiś sposób zrozumiałe, że te światy się przenikały. Ja sam z opowieści rodzinnych też wiem, że moja już nieżyjąca babcia też akurat miała koleżankę ze szkolnej ławy, która była Żydówką i się wymieniały kanapkami, bo rodzice Żydówki jedli, przygotowywali posiłki zgodne z prawem żydowskim, a babcia z kolei dostawała z domu inne rzeczy, które akurat ona za nimi nie przypadała. Więc to był taki handel wymienny, ale mówię o tym dlatego, żeby pokazać po prostu, no, że ta młodzież żyła obok siebie w jakimś stopniu.
4: W takiej, można powiedzieć, symbiozie.
3: No tak, no ta symbioza, wiadomo, czasem przybierała negatywne formy, czasem pozytywne, no ale to była jakaś tam, powiedzmy, część tego środowiska, która wpływała również na edukację.
4: No zanim przejdziemy do podsumowania naszej rozmowy, zapomniałam zapytać w sumie na samym początku, w jakim wieku dziewczęta, kobiety pobierały właśnie nauki w wymienionych przez ciebie szkołach i co dawała im matura, czyli ukończenie takich szkół?
3: To znaczy tak, generalnie nauki pobierano mniej więcej od 10-11 roku życia do 18-19. Później przyszła ta reforma z lat 30. akurat edukacji narodowej. To była tak zwana chyba reforma, jak to się ładnie mówi, jędrzejowiczowska i ona sprawiła, że ten wiek się troszkę przesunął. Tam było chyba do, jeśli dobrze pamiętam, do 16 roku życia, aczkolwiek tutaj mogę się w jakimś tam stopniu mylić. To wyglądało w ten sposób, że jak dobrze pamiętam, było gimnazjum powszechne 4-letnie i później jeszcze liceum 2-letnie, także to była ustawa, prawda, z 32 roku, która wprowadza troszkę odmienny system.
4: To co w takim razie kobiety mogły robić właśnie po ukończeniu tych szkół? Czym mogły się zajmować?
3: To znaczy, możliwości były różne. Mogły z jednej strony po prostu zakończyć edukację na tym i zająć się domem i dziećmi, no ale mogły też kontynuować naukę na studiach, na uczelniach. Pamiętajmy, że druga RP to już był czas, kiedy uniwersytety były otwarte dla kobiet. Oczywiście zawsze są jakieś haczyki, no prawda? Jak dobrze wiemy, w drugiej RP między innymi starano się troszkę ograniczać liczbę studentów innych nacji, więc przez to czasami też pośrednio obrywały kobiety, prawda? Jeśli kobieta była Żydówką, no tam później łapała się na pewne ograniczenie na niektórych wydziałach czy uniwersytetach. zwłaszcza w latach 30. Natomiast generalnie mogła się rozwijać, prawda? No, to nie były czasy między innymi galicyjskie, gdzie jak wiemy między innymi Maria Skłodowska-Curie mierzyła się z pewnymi ograniczeniami. Ona nawet zabiegała o asystenturę na Uniwersytecie Jagiellońskim, której nie otrzymała. Także no, to są akurat takie przykłady, prawda? Ale to już był czas, kiedy zmieniało się to myślenie. Zresztą pamiętajmy, Polska dość szybko w porównaniu z innymi krajami europejskimi przyjęła prawa wyborcze dla kobiet, także druga RP może nie była całkowicie, prawda, rewolucyjnym, liberalnym państwem, ale w pewnych aspektach była dość postępowa.
4: No już tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, no i patrząc też na historię Przemyśla, Rzeszowa i Rozwadowa, jakie były największe różnice i podobieństwa właśnie w rozwoju edukacji dziewcząt właśnie w tych miastach?
3: To znaczy powiedziałbym, że model był zasadniczo dość podobny, prawda? No na pewno ciężko jest porównać Przemyśl i Rzeszów do Rozwadowa, dlatego że Rozwadów był w tamtym okresie stosunkowo małym miasteczkiem i no sama ta struktura, prawda? Mówiąc o Rozwadowie, mówiliśmy o szkołach ludowych przede wszystkim, ewentualnie o szkole zawodowej. Ta oferta z kolei w Rzeszowie czy w Przemyślu no była zupełnie odmienna, bardziej szeroka, prawda? No w przypadku też Przemyśla, no tutaj też wchodzi dobra organizacja między innymi ludności ukraińskiej, prawda? Więc to też było nakierowanie nie tylko na kwestie zawodowe, na kwestie edukacji, ale też również na rozwój tej świadomości narodowej, prawda? Także to są takie, można powiedzieć, pewne niuanse, ale nie zmienia to jednak faktu, że było też dużo podobieństw. No przede wszystkim szkoły były zależne od reform, prawda? I sytuacja kobiet też zależała od tego, w jakim środowisku się one znalazły, prawda? No, w zaborze galicyjskim, austriackim pewne zmiany szły dość powoli i uniwersytety dopiero po jakimś czasie mogły się otworzyć. Natomiast no, faktem jest, że już w okresie II RP te możliwości dla kobiet były o wiele, wiele większe.
2: Historia Stalowej Woli.
1: Stalowa Wola w sercu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Tak widzieli ją Kuszelewska-Iwańkowicz podczas wizyty w jej początkowych latach. Opisywali ulice, fabryki i mieszkańców, pokazując, jak przemysł kształtował codzienne życie i charakter miasta. Te relacje przypominają, że Stalowa Wola nie powstała przypadkiem, lecz była częścią wielkiego planu modernizacji kraju. O kulisach reporterskiej pracy autorów i o tym, jak w ich oczach wyglądało jedno z najważniejszych przedsięwzięć gospodarczych przedwojennej Polski, opowiedziały mi Joanna Rybak i Joanna Wójcik z Muzeum COP w Stalowej Woli.
4: To może na początek zacznijmy sobie od tego, w jakich latach Kuszelewska-Rajska i Melchior Wańkowicz odwiedzili Stalową Wolę? Jakie to były właśnie czasy?
5: Oczywiście było to związane z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego i tutaj wielka zasługa Eugeniusza Kwiatkowskiego, który był inicjatorem w ogóle planu czteroletniego i powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, który w trakcie budów właśnie poszczególnych obiektów na terenie całego okręgu organizował wycieczki, na które zabierał przedstawicieli rządu, przedstawicieli wojska, ale także i dziennikarzy. To dziennikarze mieli mówić i pisać o okręgu, o tej wielkiej budowie i o wzmocnieniu gospodarki poprzez powstawanie właśnie obiektów, które będą w przyszłości pracować i produkować zarówno stal szlachetną, jak i rozwijać przemysł zbrojeniowy w Rzeczpospolitej.
4: Dobrze, no to znamy już cel ich wizyty w Stalowej Woli, a teraz może porozmawiajmy sobie o tym, jakie właśnie były ich ogólne wrażenia na temat miasta, jak właśnie wyrażali się o Stalowej Woli w swoich tekstach.
5: To może ja zacznę o Melchiorze Wańkowiczu, który kilkakrotnie bywał na terenie budowy zakładów południowych i później osiedla Stalowa Wola. Melchior Wańkowicz, który przyjeżdżał tutaj do Stalowej Woli i na inne tereny, już jako uznany pisarz, już był po swoim debiucie, był znany w środowisku i zaproszony przez Eugeniusza Kwiatkowskiego, żeby opisywać właśnie poprzez swoje felietony swoje wrażenia i to, co się dzieje w trakcie budów. Przyjeżdżał, jak już mówiłam, kilkakrotnie i starał się z wielką dokładnością i w takim swoim stylu opisywać to wszystko. Ryszard Kapuściński, jego uczeń, który wzorował się na pisarstwie Wańkowicza, bardzo często mówił, że Wańkowicz jest właśnie wzorem dla przyszłych reportażystów.

0: robił. Przede wszystkim starał się na początku pisać i opisywać to poprzez felietony i w ten sposób powstała broszura Co po ognisko siły, ale później jak ten temat mu się rozrastał, jak on tak sam nawet mówił, że rośnie jak słój w drzewie, po prostu powstała książka, Sztafeta, która dokumentowała te sukcesy niepodległej II Rzeczpospolitej. On sam śmiał się, że pisze na, że stał się pisarzem na zamówienie społeczne, bo faktycznie opisywał, przygotowując się w ogóle do napisania Sztafety, starał się uzyskać jak najwięcej wiadomości. Przeprowadzał setki wywiadów i to począwszy od urzędników ministerialnych, Eugeniusza Kwiatkowskiego, generalicji, ale także od tych ludzi, którzy pracowali na budowie, czasami nawet zwykłych robotników, którzy niewykwalifikowanych, którzy pracowali siłą swoich rąk i od nich zbierał pewne informacje, a znając jego pisarstwo, wiemy, że do tych wszystkich faktów dodawał trochę anegdot, dowcipu, humoru i w ten sposób powstawała książka, która nie tylko mówiła o teraźniejszości, ale cofała się w przeszłość i mówiła także o przyszłości.
1: W którym roku Melchior Wańkowicz odwiedził Stalową Wolę? Na jakim etapie właśnie była budowa zakładów południowych?
0: Znaczy on odwiedzał kilkakrotnie. Pierwsze jego odwiedziny to były wtedy, jak jeszcze w zasadzie nic nie było, jak dopiero tworzyły się pierwsze konstrukcje poszczególnych hal fabrycznych. Tak, no piasek długo jeszcze w Stalowej pozostawał, ale później stopniowo budowane było osiedle, więc tak samo zaczął opisywać to, co się dzieje na osiedlu. On odwiedzał przecież wieś Pławo, która była tuż obok budowanych zakładów południowych. Opisywał stosunki między robotnikami, a tutaj mieszkańcami, tymi rdzennymi, którzy we wsi Pławo otwierali jadłodajnie, pralnie, no i przede wszystkim dawali nocleg ludziom. Przecież na początku nie było żadnych bloków mieszkalnych, więc trzeba było gdzieś mieszkać, trzeba było wynajmować. Nawet trochę naraził się mieszkańcom Pława, opisując jakieś zabobony, które były. Nawet była sytuacja taka, że mieszkańcy zdenerwowani tym chcieli wytoczyć mu...
1: To skoro już jesteśmy właśnie przy ludziach, przy społeczności Stalowej Woli, jak właśnie Melchior Wańkowicz przedstawiał mieszkańców Stalowej Woli, czyli właśnie robotników, urzędników, rodzinę? Czy opisywał właśnie może relacje między nimi?
0: Wańkowicz w zasadzie nie wchodził aż tak głęboko w te problemy społeczne. On bardziej patrzył na samego robotnika. Opisywał ten etos pracy przede wszystkim, ten wielki entuzjazm, bo przecież to miejsce miało być w przyszłości takim Eldorado dla ludzi. Tu mieli ludzie dobrze zarabiać, tu mieli mieć dobrą pracę i bardzo dobrze płatną pracę, więc w tym momencie wszyscy z takim wielkim entuzjazmem, wielką siłą starali się pracować i zrobić to jak najszybciej. Wańkowicz podkreślał to copowskie tempo, właśnie on w ten sposób to nazywał. Te liczby podawał, przytaczał, które powodowały, jak szybko powstają różne obiekty czy hale przemysłowe, jak szybko powstaje stalownia, walcownia, kuźnia, szkoła w 4,5 miesiąca, liceum i gimnazjum 6 miesięcy. On nawet śmiał się w Sztafecie, że w Stalowej Woli jest takie szybkie tempo, że kobiety po poczęciu będą już rodzić dzieci po 3 miesiącach. Więc faktycznie iście szybkie tempo. Poza tym pokazywał też i pewne trudności, że to było trudne zadanie budowania takich zakładów. Zresztą to nie tylko Stalowa Wola była opisana, nie tylko zakłady południowe. Przecież opisywał i Mielec, i Nową Dębę.
1: To w tej książce Sztafeta.
0: Gdynię, tak, cały czas w Sztafecie. I po prostu wszystkie miejsca, w których powstawały nowe zakłady, pokazywał, jak ciężko było zacząć. Przecież Stalowa Wola powstawała na terenie Puszczy Sandomierskiej, więc trzeba było też odpowiednio tereny przygotować. Nie było możliwości, nie było maszyn w owym czasie. Zrobione to było siłą rąk, łopat czy taczek.
1: Wspominała Pani o tym, o jakich miejscach konkretnych pisał w swojej książce Melchior Wańkowicz. A co mówił o ludziach mieszkających w Stalowej Woli? Jak wyglądało ich życie codzienne?
0: Do Stalowej Woli, do zakładów południowych przyjeżdżali ludzie z różnych stron Polski, między innymi ze Śląska, Zagłębia do

0: Krakowskiego, ale też i z Poznania, Warszawy, Gdańska, Wilna czy Lwowa. Wiadomo było, że na początku brak był mieszkań i tutaj była ta główna bolączka. Fundusz Kwaterunku Wojskowego przysłał na te tereny architekta Bronisława Rudzińskiego, który zaczął opracowywać plany urbanistyczne i zaczęło być budowane osiedle Stalowa Wola. Powstawały pierwsze bloki, ale no niestety na początku ludzie musieli wynajmować kwatery, wynajmowali we wsi Pławo, ale także i w okolicznych wioskach. Nie było to łatwe na początku życie, dlatego że kwatery były dość drogie, bo był wielki popyt na to, no ale warunki mimo wszystko płacowe w zakładach południowych były bardzo dobre i ta opieka socjalna także dla robotników. Wańkowicz przede wszystkim starał się pokazać ten etos pracy robotnika i także jego życie poprzez właśnie to, jak zarabia robotnik, jakie ma możliwości pracy. Bardzo często w taki sugestywny sposób opowiadał warunki pracy właśnie poszczególnych osób, podkreślając cały czas tą ciężką pracę, ale jednocześnie mówiąc o tym takim wielkim podziwie dla tempa pracy i dlatego, jak właśnie powstają w bardzo szybkim tempie hale, jak powoli już przy kolejnej wizycie zaczynają pracować maszyny i jak rozwija się produkcja. Cały czas mówiąc o tym, że jest to przede wszystkim zasługą tych, którzy mają te swoje marzenia i chcą osiągnąć tutaj, osiedlić się i naprawdę prowadzić dobre i godne życie.
1: Czyli w tekście właśnie Melchiora Wańkowicza widać tę postawę taką patriotyczną mieszkańców Stalowej Woli?
0: To znaczy ci mieszkańcy, dopiero ta grupa się tworzyła, bo to byli ludzie z różnych stron i ta integracja jeszcze przez jakiś czas tych grup musiała potrwać, ale z drugiej strony wszyscy zmierzali w jednym kierunku, prawda, żeby powstały jak najszybciej zakłady i żeby rozpoczęła się produkcja i stabilna praca, żeby była. Musimy też pamiętać o tym, że Wańkowicz pisał swoje felietony i potem sztafetę na zlecenie władz, które go zapraszały na te wycieczki, więc automatycznie podkreślał jak gdyby te sukcesy, ale to też było ważne, dlatego że Kwiatkowski chciał, żeby ta wieść o Centralnym Okręgu Przemysłowym szła w Polskę, żeby nawet podnosiła w jakiś sposób morale, że w naszej ojczyźnie może być budowane coś wielkiego, coś, co będzie miało sens i będzie potem wpływało na kolejne lata przyszłych pokoleń. On zresztą we wstępie do sztafety mówił, że ta książka jest pisana także właśnie dla przyszłych pokoleń, bo Wańkowicz w swoich w ogóle felietonach i książkach bardzo często mówił, że najważniejsza to jest ta prawda i pokazywanie też rzeczywistości, jaką się widzi. On tak mówił o reportażu, że to jest jak mozaika złożona z kamieni, że kamienie pisarz musi układać je w taki sposób, żeby odzwierciedlić tą rzeczywistość, a kamieniami są fakty właśnie z życia. I dlatego u niego tak ważne było zbieranie wiadomości od bardzo różnych środowisk, żeby pokazać ten pełen przekrój. No i to osadzenie w historii, bo trzeba też pamiętać, że pisarz w sztafecie cały czas nawiązuje do naszych wcześniejszych lat, że opowiada o historii zarówno Pomorza, opowiada o Łukasiewiczu, o wielkich wynalazkach, o dawnych wynalazkach technicznych, które teraz jeszcze są wykorzystywane i mają duży wpływ na ludzi, ale już też, że idzie to nowe zupełnie i w ten sposób skończy się to wielkim sukcesem właśnie tej niepodległej II Rzeczpospolitej. Też taka była podkreślanie tego, że w Centralnym Okręgu Przemysłowym dominuje właśnie coś nowego i taka praca młodych ludzi, którzy tworzą sobie swoje przyszłe życie.
1: A czy w tej książce znajdziemy może jakieś fotografie z tamtych czasów ukazujące Stalową Wolę w czasie budowy?
0: Znaczy tutaj autorem ilustracji, a nawet można powiedzieć fotomontaży, był Mieczysław Berman, który w bardzo taki nowoczesny sposób przedstawił poszczególne fabryki, huty czy miasta budowane. Były to bardzo ciekawe ilustracje. Do tej pory na przykład bardzo ciekawa jest okładka tak zwanej opony z kartofla, ale jeżeli chodzi o stalową wolę, to bardzo często opowiadając o początkach stalowej woli, pokazujemy ilustrację budowy osiedla z tymi palami dwoma wbitymi, gdzie jest napis stalowa wola.
1: Dobrze, no to wiemy już, w jaki sposób Melchior Wańkowicz opisywał stalową wolę i na co zwracał uwagę. A teraz przejdźmy sobie do Stanisławy Kuszelewskiej-Rajskiej. W jakich latach ona właśnie odwiedziła stalową wolę?
2: Stanisława Kuszelewska-Rajska to jest kolejna i nawet chyba powiedziałabym arcyciekawa postać w kontekście propagowania idei Centralnego Okręgu Przemysłowego. To była niesamowita kobieta, której życiorysem tak naprawdę można byłoby obdzielić kilka osób. Dokonała mnóstwa ciekawych rzeczy, miała naprawdę bogaty życiorys. Natomiast faktycznie w którymś momencie postanowiła wybrać się w podróż po najważniejszych miastach Centralnego Okręgu Przemysłowego i te miasta opisać. Ale tutaj, co ciekawe, stwierdziła, że nie będzie tego robić pod kątem zakładów, pod kątem ich wyposażenia. Ona postawiła na coś zupełnie innego. Postawiła przede wszystkim na pokazanie sytuacji robotników w nowo powstających zakładach i postawiła również na pokazanie różnego rodzaju zjawisk społecznych, które w miastach copowskich zachodziły.
1: No to już widzimy taką różnicę między nią a Melchiorem Wańkowiczem. To jak właśnie Kuszelewska-Rajska opisywała taką ogólną atmosferę miasta i to, jak żyło się tam jej robotnikom?
2: Relacje Kuszelewskiej znamy z artykułów, z serii właściwie artykułów, które opublikowała w czasopiśmie Bluszcz. Były to rzeczywiście artykuły, w których opisywała poszczególne odwiedzane przez siebie miasta. Tutaj pojawia nam się m.in. Radom, pojawia się Rzeszów, Mielec, pojawiają się Mościce, no i pojawia się oczywiście też, to już bardziej w naszym kontekście, pojawia się także Stalowa Wola. Kuszelewska już na samym początku w artykułach stwierdziła, że idea budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego to jest coś wyjątkowego, co trzeba pokazać i rozpropagować. Natomiast ona sama doskonale wiedziała, że nie zna się na metalurgii, nie zna się na hutnictwie, natomiast stwierdziła, że jest starym społecznikiem i pokaże życie copus troszeczkę innej perspektywy. I faktycznie, podróżując po miastach, zwracała uwagę na architekturę, na nowo powstające osiedla, na to, jak te nowe osiedla zmieniają życie mieszkańców, przede wszystkim je poprawiają, bo to głównie o to chodziło. I zwracała też uwagę na działania poszczególnych zakładów, które rzeczywiście zapewniały robotnikom godny byt i coraz lepsze warunki życia.
1: No właśnie, w jakich warunkach mieszkali robotnicy, którzy sprowadzili się tutaj do Stalowej Woli? Jak wyglądało ich takie życie codzienne?
2: Jedno jest pewne. W momencie, kiedy Kuszelewska przyjechała do Stalowej Woli, to stwierdziła, że spotkał ją absolutnie oszałamiający widok. Rzeczywiście to było nowe miejsce, powstałe praktycznie od zera. Zachwyciły ją nowe budynki, które powstawały, zachwyciły ją hale fabryczne, zachwycił ją porządek, który w tych halach fabrycznych panował. Natomiast też doskonale wiedziała, i to wynikało z jej obserwacji w czasie pobytu, że życie tych robotników, którzy napłynęli do Stalowej Woli, w początkowym okresie rzeczywiście było bardzo trudne. Określiła je nawet jako niewygodne i dorywcze. To było głównie związane w początkowym okresie z kwestiami mieszkaniowymi. Natomiast też gdzieś miała świadomość, że w związku z tym, że miasto, osiedle bardzo szybko się buduje, to wkrótce te warunki życia z pewnością poprawią się.
1: A pisała może coś o zarobkach tych robotników, czy stać ich było na takie podstawowe potrzeby?
2: W całej serii artykułów kilka razy pojawia się informacja odnośnie zarobków pracowników zakładów copowskich i rzeczywiście one się układały różnie, ale mniej więcej od 200 zł do 700-800, w zależności oczywiście od miasta, w którym akurat przebywała i zapoznawała się z tego typu informacjami. Natomiast żeby dać tutaj takie dobre porównanie, na co ta pensja mogła wystarczać, to dla przykładu wynajem mieszkania tak wahał się mniej więcej od 17 do 30 zł. Oczywiście te mieszkania inżynierskie... Tak, miesięcznie. Mieszkania inżynierskie oczywiście były droższe, bo tutaj już mówimy na przykład o 80 zł, no ale automatycznie też pensja inżynierów była wyższa, więc mogli sobie bez problemu na wynajem takiego mieszkania pozwolić.
1: I w tamtym czasie, kiedy Kuszelewska-Rajska była w Stalowej Woli, to mówimy tylko o tych zakładach południowych i takich mieszkaniach, czy były tam jeszcze inne budynki w mieście? Może coś się dopiero budowało?
2: To znaczy ona skupiła się głównie na zakładach południowych, na tych nowo powstających halach, z których część już działała, część była w budowie, więc miała się uruchomić za chwilę. Natomiast ona sama wtedy stwierdziła, że w Stalowej Woli panują jeszcze warunki pionierskie i tutaj gdzieś w którymś momencie też samo muzeum nawiązało.
1: Pionierskie? Co to znaczy?
2: To było coś, co rozpoczynało się w zasadzie od zera, więc trzeba było włożyć w to trochę wysiłku, żeby naprawdę zbudować osiedle czy zakłady na wysokim, dobrym poziomie.
1: Jak Kuszelewska-Rajska podsumowała swoją wizytę w Stalowej Woli? Czy jej odczucia były pozytywne, negatywne, neutralne?
2: Stalowa Wola na pewno ją zachwyciła. Dla niej to była rzeczywiście taka copowska perełka, jedno z najciekawszych miejsc, które na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego powstawały. I ona wizytę w Stalowej Woli podsumowała w taki dość ładny sposób, bo powiedziała, że Stalowa Wola wygląda jak fantastyczna dekoracja do wielkiego filmu pod tytułem Nowoczesność. I ta nowoczesność rzeczywiście odnosiła się do całego Centralnego Okręgu Przemysłowego, który miał zmienić oblicze południowo-wschodniej Polski.
1: Dobrze, no to wiemy już, w jaki sposób Kuszelewska-Rajska i Wańkowicz opisywali Stalową Wolę, ale czy to były jedyne osoby, które właśnie przyglądały się temu, jak powstawała Stalowa Wola w końcu lat 30.
3: Znaczy nie tylko jedyne, bo jeszcze pojawiły się inne książki, na przykład taką drugą fotoksiążką, w której został sportretowany Centralny Okręg Przemysłowy i były zdjęcia także ze Stalowej Woli. Była książka Józefa Radzimińskiego Budujemy Polskę. I to była książka wydana w roku 1939. Tutaj między innymi pojawiło się takie słynne zdjęcie spawaczy ze Stalowej Woli, którzy właśnie byli na wysokościach, spawali te konstrukcje stalowe, budując zakłady południowe, i nawiązanie do tego, że wyglądają jak robotnicy nowojorscy w trakcie budowy drapaczy chmur. Poza tym też były i inne możliwości pokazania Stalowej Woli, między innymi poprzez film z 1938 roku Jerzego Gabrielskiego Cop Stalowa Wola. I tutaj pełen patosu przekaz o budowaniu Stalowej Woli, ale także innych miast i o tym, jak jest to ważne dla gospodarki polskiej. Zresztą ciekawostką było to, że film ten został później przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jak gdyby rekomendowany do tego, żeby go pokazywać młodzieży, ówczesnej młodzieży, jako taki przykład wychowawczy.
1: Dobrze, no to mamy Stalową Wolę na kartach książki Melchiora Wańkowicza i w artykułach Kuszelewskiej-Rajskiej. Mamy filmy. A czy inni artyści również zajmowali się właśnie tematyką Stalowej Woli?
2: Zajmowali się, owszem, i tutaj pojawia nam się kolejna dość istotna ciekawostka, bo zagadnienia przemysłowe znalazły odzwierciedlenie w twórczości malarskiej. To była zupełnie nowa rzecz, zupełnie nowa tematyka w polskim malarstwie w tym okresie i pojawia nam się na arenie tutaj postać, która którą w zasadzie chyba wszyscy kojarzą, a już z pewnością kojarzą nazwisko, bo mam tutaj na myśli nazwisko Malczewski. Obrazy Jacka Malczewskiego cieszą się ogromną popularnością i uznaniem, ale nie możemy zapominać, że Jacek Malczewski miał syna, Rafała, który również był malarzem. I najbardziej jest w tej chwili znany chyba jednak z obrazów przedstawiających pejzaże górskie, głównie tutaj mowa o Tatrach. Natomiast w latach 30., pod koniec lat 30., konkretnie w roku 1938, stworzył jeszcze jedną ciekawą rzecz, pejzaż industrialny poświęcony Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu. I tutaj pojawia się nam bardzo podobna sytuacja do tej, w której znalazł się Melchior Wańkowicz, ponieważ wyjazd Malczewskiego w podróż również był sfinansowany przez sfery rządowe i ta jego twórczość związana z pokazywaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego na obrazach no, znajdowała się pod państwowym mecenatem.
1: Czyli to wygląda tak, że osoby, które opisywały stalową wolę, robiły to tylko w takim celu propagandowym?
2: Niekoniecznie tak było, bo akurat myślę, że tutaj Rafał Malczewski gdzieś z tą ideą copowską się też mocno zgadzał i propagował ją dla samej idei, która rzeczywiście miała przynieść dużo dobrego południowo-wschodniej Polsce. Natomiast faktycznie no, tak się akurat złożyło, że dostał tutaj pomoc od sfer rządowych i taki cykl obrazów miał stworzyć. A było ich rzeczywiście niemało, bo było 19 obrazów olejnych i 26 akwaryl. Niestety nie wszystkie te prace zachowały się do dnia dzisiejszego. Natomiast jest jedna taka malutka ciekawostka, też związana z Rafałem Malczewskim. On w Stalowej Woli oczywiście przebywał. I co ciekawe, też był zaprzyjaźniony z jedną z rodzin, które w Stalowej Woli mieszkały, konkretnie z rodziną państwa Trzebuniów i w trakcie pobytu w Stalowej Woli w 1938 roku w ramach podziękowania za gościnę namalował dla nich obraz pod tytułem Pejzaż Nadsański. Ten obraz przez wiele lat znajdował się w posiadaniu rodziny Trzebuniów, a ostatecznie kilka lat temu trafił do zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, więc pracę Rafała Malczewskiego poświęconą Stalowej Woli i okolicach w naszych zbiorach stalowowolskich posiadamy.
0: To jeszcze trzeba tylko nadmienić o wielkiej pracy i fotografiach Bronisława Rudzińskiego, architekta Stalowej Woli, który właśnie w ten sposób dokumentował powstające bloki, powstające nowe osiedle, ale także tą infrastrukturę dookoła, hotele, sklepy. Piękne fotografie, które pokazują te pierwsze dni życia w osiedlu w ogóle i to zawdzięczamy właśnie przede wszystkim wielkiemu architektowi naszego miasta.
4: Działa od 2016 roku ku uciesze pasjonatów gier, w tym również planszówek. Mowa o stowarzyszeniu Stal Fiction ze Stalowej Woli, której celem jest właśnie popularyzowanie gier wśród młodzieży i dorosłych. O działalności stowarzyszenia, grach i piątkowych spotkaniach przy planszówkach opowiedziała mi pani Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stal Fiction.
1: Od jak dawna działacie? Jakie są cele stowarzyszenia? Może coś o wydarzeniach, które organizujecie?
5: Witam serdecznie. Stowarzyszenie Stal Fiction działa od 2016 roku i zajmujemy się głównie propagowaniem gier planszowych, gier bitewnych, gier RPG. To jest taka nasza codzienna działalność. Serdecznie zapraszamy na spotkania planszówkowe w każdy piątek od godziny 17 do 20. Spotkania odbywają się na auli w dawnym budynku KUL przy ulicy Popiełuszki 4. Także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego organizujemy różne wydarzenia propagujące właśnie fantastykę w naszym regionie. Z najważniejszymi są Stalowe Granie, które odbywa się każdego roku w ferie oraz Stalowolskie Spotkania z Fantastyką, które robimy zawsze w pierwszy weekend lipca i podczas tych wydarzeń można właśnie zapoznać się z grami planszowymi, bitewnymi, grami RPG. grami retro, na retro komputerach i to właśnie głównie podczas stalowego grania, natomiast podczas spotkań z fantastyką dodatkowo jeszcze organizujemy prelekcje, warsztaty, konkursy, konkurs cosplay, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo się na tej imprezie dzieje, zresztą jest to impreza dłuższa, dwudniowa. Zrealizowaliśmy też kilka mniejszych projektów, których celem było propagowanie fantastyki. Dotyczyły one gier RPG, LARPów, gier miejskich, gier RPG, gier planszowych, także to były naprawdę bardzo, bardzo fajne projekty.
1: O jakich pani projektach teraz mówi, tych takich mniejszych projektach?
5: W 2018 zrealizowaliśmy fantastyczne Nudo Odstraszacze i tam właśnie były warsztaty LARPowe, była gra miejska, było właśnie takie wydarzenie, na których były pokazy poszczególnych gier planszowych, były warsztaty programowania, były warsztaty tworzenia gier planszowych, także to też sporo się działo na tym wydarzeniu. W rok później zrealizowaliśmy stalowolskie larpogranie.
1: Czy mogła pani wyjaśnić, czym są larpy, tak dla słuchaczy i dla mnie, która zupełnie nie siedzi w temacie gier?
5: Larp jest nieco podobny do improwizowanego teatru. Każda postać dostaje swoją rolę, w której ma opisane swoje cechy i też swoje cele. I właśnie głównym zadaniem jest zrealizowanie tych swoich celów. Trzeba właśnie tego dokonywać poprzez interakcję z innymi graczami, właśnie taki teatr improwizowany. Też bardzo, bardzo fajna forma rozrywki. I serdecznie do niej zachęcamy. Nieco trudniejsza niż gry RPG, ale bardzo fajna.
1: W ubiegłych latach też były organizowane takie mniejsze projekty niż stalowe grania?
5: Tak. Jako ostatnie to zrealizowaliśmy w 2023 roku. Były to sobota z Stowarzyszeniem Style Fiction i tam były właśnie na jednym spotkaniu było malowanie figurek, warsztaty malowania figurek, na jednym były gry RPG i na jednym były LARP. Także to były właśnie takie trzy weekendy, trzy soboty właśnie jak sama nazwa wskazywała, ze Stowarzyszeniem Style Fiction. Organizowaliśmy jeszcze warsztat programowania, to w ramach było, zdaje mi się, stalowolskiego LARP-ogrania, to właśnie chyba wtedy były warsztaty programowania.
1: Wspominała pani, że tak na co dzień w piątki spotykacie się przy planszówkach. Gdzie te spotkania się odbywają? O której godzinie? Kto może w ogóle przyjść na takie spotkania?
5: Na spotkania planszówkowe zapraszamy młodzież i dorosłych. Odbywają się one na auli przy ulicy Popiełuszki 4 i w piątki od godziny 17 do 20. W Stalowej Woli można też pograć sobie we wtorki w strefie spotkań Nadbowskiego 11 i też zachęcamy do udziału zarówno w jednych spotkaniach, jak i w drugich.
1: Jakie planszówki można pograć podczas takiego spotkania, gdyby miała pani wymienić?
5: Właściwie to co spotkanie przynosimy coś nowego, ale oczywiście są takie, które gramy częściej, które są takie bardzo ulubione, na przykład Miecz Samuraja, Osadnicy z Katanu, Takenoko, Wirus, ale tak naprawdę to co spotkanie to jest coś nowego i to są na ogół nowości, bo właśnie koledzy ze stowarzyszenia mają bardzo dużo gier, co chwilę coś nowego kupują i testujemy.
1: No właśnie, a żeby wziąć udział w takim spotkaniu planszówkowym, to czy trzeba być członkiem stowarzyszenia?
5: Nie, po prostu można przyjść. Także zapraszamy wszystkich.
1: A kto może zostać takim członkiem stowarzyszenia?
5: Każdy, kto chce działać z nami.
1: A gdyby miała pani powiedzieć coś może więcej? Czy są jakieś może spotkania takie organizacyjne właśnie członków stowarzyszenia?
5: Tak, spotkanie organizujemy wtedy, kiedy trzeba coś po prostu omówić. Bo tak to, żeby się po prostu spotkać, to mamy na gruncie właśnie takim, czy spotkań planszówkowych, czy na gruncie prywatnym, to mamy bardzo dużo okazji do porozmawiania ze sobą, więc takie spotkanie jest organizowane właściwie wtedy, kiedy coś robimy większego.
1: Czy żeby być takim członkiem stowarzyszenia Star Fiction, trzeba być takim entuzjastą gier, czy dołączają do was także osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoją przygodę z grami?
5: Różnie. Zarówno dołączają do nas entuzjaści, którzy po prostu się o nas dowiedzieli i po prostu się ucieszyli, że istnieje taka grupa pokrewnych dusz, do której mogą dołączyć, ale też zupełnie nowe osoby, które niewielkie miały pojęcia o grach. Także jak najbardziej zarówno zapraszamy zarówno wytrawnych graczy, jak i początkujących graczy.
1: Jakby pani jeszcze miała właśnie tak zachęcić mieszkańców Stalowej Woli, czy generalnie całego naszego regionu do spotkań, to co by pani powiedziała?
5: Zachęcam serdecznie. Podczas gier można nie tylko poznać fajne gry planszowe, spędzić czas w przyjemny sposób. Można również spotkać fajnych ludzi, zaprzyjaźnić się. Gry uczą też bardzo wielu fajnych rzeczy, więc to jest właśnie zwłaszcza tak ważne, powiedzmy, dla dzieci, dla młodzieży. Chociaż nasze spotkania tak bardziej właśnie są skierowane dla młodzieży niż dzieci. Ale dzieci też zapraszamy oczywiście i uczą bardzo wielu fajnych umiejętności, logicznego myślenia, planowania strategicznego, współpracy, rywalizacji, czekania na swoją kolej, umiejętności takiego też pogodzenia się z porażką czasami. To są bardzo ważne w takie w życiu umiejętności, też analiza, empatia, również gry właśnie RPG uczą też właśnie bardzo takich fajnych rzeczy typu na przykład jak się zachować w stresujących sytuacjach, także właśnie też empatia, to różne umiejętności takie społeczne.
1: No muszę przyznać, że to są naprawdę takie potrzebne też w dorosłym życiu cechy. Dlatego jeśli słuchają nas osoby, które są zainteresowane dołączeniem do tego stowarzyszenia albo po prostu do przyjścia na spotkanie planszówkowe, no to chyba odsyłamy na stronę Stal Fiction.
5: Tak, serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.stalowafantastyka.xyz.
4: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: RSK 2 Stalowa Wola.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.